0: Najlepszy rok na świecie.
1: Las, las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Ce

czosiód drzew. Srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew?

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Syreny alarmowe w Lublinie. To nie ćwiczenie ani nie pomyłka, to decyzja RCB. Jest wstępna data przedterminowych wyborów w Krakowie. W tej prawdzie też ostrzeżenie. Nie każdy kominiarz chce ci przeczyścić rurę.
1: Prawda Antyradia.
0: Minuta po szóstej. Grzegorz Kornacki. Nocny alarm w Lublinie. Około 3.50 zawyły syreny systemu wczesnego ostrzegania. To nie był test, a prawdziwy alarm uruchomiony decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem były nocne ataki lotnicze Rosji na Ukrainę. Z tego samego powodu Dorsz poderwał samoloty strzegące polskich granic. Alarm w Lublinie i w okolicach został już odwołany. Wczoraj w tym mieście Donald Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim.
1: Prawda Antyradia.
0: Do urn 27 września premier ma już projekt rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta w Krakowie. Na razie jest on jeszcze w fazie opiniowania i konsultacji z PKW, ale ma wejść w życie szybko. Krakowianie 2 miesiące temu w referendum podziękowali Aleksandrowi Miszalskiemu za współpracę. Jako że ten grał na zbicie frekwencji, głosowali głównie jego przeciwnicy. Za odwołaniem było prawie 98% głosów.
1: Prawda Antyradia.
0: Tak jak hiszpańskiej inkwizycji, nikt nie spodziewa się kominiarza. Latem tacy tymczasem pukają do drzwi, m.in. w Gorzowie Wielkopolskim. Sprzedają kalendarze i proszą o pieniądze.
2: Wiedzą, że jest to bardzo szybki dochód. Tylko nie biorą pod uwagę tego, że to jest bezprawie i nie wolno w ten sposób robić. Nie powinno się wpuszczać w ogóle takich osób do własnych domów. Nieraz ludzie pytają nas, dlaczego nie mamy kalendarzy. My zawsze odpowiadamy, my się nie zajmujemy roznoszeniem kalendarzy, tylko wykonywaniem swojej pracy.
0: Ostrzegają prawdziwi kominiarze, w tym Sebastian Gniot. Prawdziwy kominiarz ma zawodową legitymację.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe autobusy w drodze do Gdańska. Pierwsze z 30 zamówionych elektrycznych Solarisów zaczną kursowanie pojutrze. Cały zakup jest warty 110 milionów złotych. Większość pochodzi z KPO.
1: Prawda Antyradia.
0: Turystyczne miejsca bez tłumu turystów? Da się i tak. Gdańsk zaprasza w tygodniu i do rzadziej odwiedzanych punktów, na przykład do twierdzy Wisłoujście.
3: Jedna z najciekawszych całości zachowanych twierdz wodnych. Morze zaczynało się dosłownie za twierdzą, czyli tu, gdzie jest cały półwysep Westerplatte i te wszystkie nabrzeża portowe, to już było pełne morze kiedyś. I to była brama, która strzegła wejścia żaglowców jeszcze w dawnych czasach do portu.
0: Mówiła Ewa Grębocka. Waligura. Poleca się też Hewelianum na Górze Gradowej.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Będzie dziś upalnie. 36 stopni we Wrocławiu, Opolu, Szczecinie, Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. 34 stopnie na Poland Rock Festival, ale 32 w Warszawie i w Rzeszowie. 30 w Trójmieście i w Olsztynie. Wszędzie słonecznie. Chmury, jeśli się pojawią, to tak symbolicznie i nic nieznacząco.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Kozy i owce na krakowskich łąkach. Te naturalne kosiarki nie tylko zębami pielęgnują roślinność, ale też wspierają bioróżnorodność.
5: Skąd wziął się pomysł, aby właśnie do pielęgnacji miejskiej zieleni wykorzystać kozy i owce?
6: To jest projekt z budżetu obywatelskiego, więc inicjatywa oddolna. Aleksandra Mikolaszek, zarząd zieleni miejskiej w Krakowie. Mieszkaniec złożył taki projekt właśnie w ramach partycypacji, jaką jest budżet obywatelski, nazywając to w taki sposób mocno ekologiczny, odwołując się właśnie do tego, czyli zielone kosiarki. Może tak no tutaj nieco uprzedmiotawiając, natomiast no, sprowadza się to do tego, że można to zrobić w sposób naturalny. Nie mechanicznie, a naturalnie. I rzeczywiście takie rozmowy gdzieś się w miastach pojawiały, czy w miejscowościach też nieco mniejszych, gdzie zorganizowanie czegoś takiego jest może nieco prostsze. Natomiast myślę, że to jest temat, który warto poruszyć, o którym warto rozmawiać, bo mamy w miastach dużo terenów cennych przyrodniczo, a ten wypas właśnie temu sprzyja, bo chociażby Park Zakrzówek i Murawy Kserotermiczne to miejsce idealne, na którym właśnie takie naturalne koszenie, ale co ważne, dzięki zwierzętom selektywne, można zorganizować z ogromną korzyścią dla środowiska, więc bardzo nas cieszy, że mieszkańcy oddali głos na ten projekt i że możemy go teraz realizować. Myślę, że z taką ogólną radością dla mieszkańców, bo to oprócz korzyści środowiskowych bardzo ładny i przyjemny obrazek.
7: Ja nazywam się Karolina Mostek. Tak, jestem opiekunką naszego małego stada lokalnego, które się przyucza, żeby w tym momencie zadbać o nasze łąki kserotermiczne, które są na zakrzówku. Owieczki lubią być w wybiegu, są wypasane w charakterze wolnym z nocowaniem w bacóweczce. Ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na zakrzówku. Jest terenem trudnym dla koszenia tradycyjnego mechanicznego, a za to owce sobie świetnie teraną, szczególnie ta rasa, która z nami tutaj przyjechała, czyli owce wzrosówki górskie, jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy. Generalnie jest to owca wrzosówka górska, tak jak już wcześniej wspominałam. Jest to rasa owcy pierwotnej, polskiej, co oznacza, że są to rasy takie bardzo, bardzo, bardzo pierwotne, które były jeszcze przed średniowieczem u nas. Parę lat temu te owce prawie wyginęły na terenie Polski, ponieważ pod względem ekonomicznym się nie kalkulowały rolnikom, bo są nieduże, choć jest z nich dobre mięsko. Są też inne rasy, które mają lepsze runo, bardziej popularne, jak merinosy. I choć runo owcy wrzosówki ma bardzo fajne cechy, bo jest bardzo wysoko lanolinowe, nazywam te owce, że są owce wodoodporne. Na przykład merinos, jak zmoknie, to się może przeziębić, a wrzosówka to nawet lubi czasami zmoknąć i się sfilcować. To pod względem ekonomicznym one straciły na znaczeniu i coraz mniej było ich hodowanych. Pierwsze kilka lat temu pojawiły się projekty, żeby odnowić pogłowie i zasób genetyczny tych owiec, bo po prostu pewne osoby sobie uświadomiły, że szkoda tracić nasz rodzimy gatunek, więc były takie ładne dopłaty do nich, po to, żeby ludzie zaczęli chcieć je hodować i wtedy też odkryto ich niesamowity potencjał związany z koszeniem. Ponieważ jest to owca wyjątkowo odporna, której nie przeszkadzają warunki atmosferyczne, nie przeszkadzają jej trudne warunki terenowe. Może chodzić i po terenach podmokłych, bagiennych, i po terenach skalistych. Radzi sobie świetnie z krzakami, drzewami.
6: Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Kraków to bardzo dużo krajobrazu rolniczego i porolniczego. Tutaj to rolnictwo było bardzo mocno rozwinięte na wielu miejscach. Stąd mamy takie, a nie inne łąki. To wszystko jest właśnie zasługa tego rodzaju działalności człowieka. I te łąki, czy murawy kserotermiczne, to często teraz są tereny właśnie cenne przyrodniczo, ukształtowane dzięki wypasowi zwierząt. I ten wypas ma teraz możliwość je po prostu wspierać. Myślę, że to właśnie bardzo dobrze się stało, że taki projekt uzyskał głosy mieszkańców, że możemy go realizować i że możemy o tym rozmawiać. Będą mu też towarzyszyły zajęcia edukacyjne, więc myślę, że mieszkańcy tutaj będą mogli się z tym tematem zapoznać, skorzystać z takiego sielskiego obrazka, jak właśnie owce w Parku Zakrzówek czy kozy w Forcie Boców. Natomiast też będzie temu towarzyszyła rozmowa właśnie i o krajobrazie i o tym, jak go utrzymywać, jak robić to w sposób ekologiczny i co jest ważne, żeby tą bioróżnorodność wspierać, bo te zwierzęta chociażby właśnie w Parku Zakrzówek, one sobie wygryzają konkretne gatunki roślin, te najbardziej pospolite, a te najbardziej cenne zostawiają. Kosiarką tego tak łatwo nie wykonamy. Więc tutaj ich ogromna rola, zasługa i umiejętność dla nich naturalna, dla nas nie do końca, więc rzeczywiście ten projekt ma tutaj takie fajne zaplecze środowiskowe, no a przy okazji myślę, że wszyscy chętnie o nim rozmawiają, bo rzeczywiście w środku dużego miasta stada owiec czy kóz to nie jest na dziś typowy widok. Myślę, że taki obrazek sprawi wiele radości rodzinom, dzieciom, ale też nam, dorosłym. Nie będę ukrywać, że również.
5: Skoro jest to projekt wielowymiarowy, prawda, bo jeszcze działania edukacyjne państwo będą podejmować w ramach tego programu, to jakie działania to będą?
6: Będziemy zapraszać na takie zajęcia zarówno osoby prywatne, a od września również szkoły będą mogły z nich skorzystać. Będziemy rozmawiać o szeroko pojętej ekologii, o tym dlaczego, po co, w jaki sposób. Ale myślę, że to też jest bardzo ważny element na teraz takiej edukacji, o której muszę powiedzieć. Czyli tego, że jeżeli przybywamy w te miejsca, to musimy też odpowiednio się zachować. Rzeczywiście te owieczki, kozy mają się tam dobrze, mają opiekę, mają mnóstwo pożywienia, ale my musimy też zadbać o ich bezpieczeństwo. Czyli nie podchodzić, jeżeli widzimy, że zwierzęta nie mają na to ochoty albo osoba, która się nimi zajmuje, nam na to nie pozwoli. Uważać na psy. Zwierzęta mogą się spłoszyć, mogą się przestraszyć. W tych miejscach prosimy o to, żeby pieski były przypięte na smyczy. Żeby też stosować się do tutaj zaleceń osoby, która tymi zwierzętami się zajmuje, bo chociażby przykład Parku Zakrzówek, to są owieczki, które myślę, że nam nawet nie do końca chyba się tak to kojarzy. One ze swoją panią przewodnik chodzą, tak jak przysłowiowe pieski, słuchają się i to jest naprawdę zgrana grupa w całości. Więc musimy mieć tego świadomość, musimy o to zadbać o ich dobrostan, nie płoszyć, właśnie sprawdzić, żeby ten pies gdzieś nie wybiegł do przodu, nie spłoszył z tego stada, no i przede wszystkim nie dokarmiać. Te zwierzęta są tam po to, żeby wygryzać tą trawę, co ma ogromne korzyści dla środowiska, to jest ich pożywienie i wszelkie inne, w cudzysłowie, smakołyki przynoszone przez nas, raz, że nie będą zdrowe, dwa, że są im zupełnie niepotrzebne i tutaj, jeżeli takie ewentualne dokarmienie, żeby mieć ten bliższy kontakt ze zwierzęciem będzie możliwe, to tylko za wyłączną zgodą osoby opiekującej opiekującej się zwierzętami i tylko przy użyciu jedzenia, które przez tą osobę będzie nam dostarczone. Innego sposobu nie ma, apelujemy o to gorąco, żeby właśnie tutaj do takich zasad się stosować, bo myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na dobrostanie tych zwierząt. Jeżeli już do nas przyjechały do Krakowa i chcą troszkę dla nas popracować, to musimy tutaj te zasady uszanować.
7: Nie dokarmić. One mają tu jedzenia naprawdę bardzo, bardzo w brud, a niestety przynoszone nasze, pozornie wydawałoby się jedzenie właściwe, typu marchewka, którą już tu znalazłam, niekoniecznie nie jest dobra, ponieważ owca jest małym przeżuwaczem, ona potrzebuje elementy, które są w malutkich cząstkach. Ona kawałkiem marchewki może się po prostu, za przeproszeniem, zadławić. Po prostu lubi listki, lubi trawę, lubi gałązki, lubi poobgryzać korę. Jak trzeba, to sobie tutaj sól dobierze, znajdzie sobie jakieś nasionka. To są jej ulubione rzeczy, które są drobniutkie, mięciutkie i zielone. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, owca nie lubi gwałtownych hałasów. Tu nasze owieczki obserwowałam, co je tu niepokoi. Generalnie one są bardzo, bardzo oswojone i bardzo ufne do ludzi. Chciałabym, żeby tak się to dalej utrzymało, ponieważ kierunek działania z nimi jest taki, żeby zostały owcami behawiorystkami, czyli zajmowały się owcoterapią. I pierwsze, co zauważyłam, i tu prośbę do rowerzystów, którzy ścieżką, która jest koło nas, zjeżdżają downhillowo. Jak jest gwałtowny dźwięk jazdy po szutrze, one się bardzo płoszą. Więc prosimy, żeby, no postawimy zresztą tutaj niedługo znak, z prośbą o zwolnienie przez rowerzystów tempa. Też nie lubią właśnie bardzo gwałtownych, jakichś hukowych hałasów, więc prosimy po prostu w ich towarzystwie nie robić takich rzeczy. Nie lubią gwałtownych zachowań, jakiegoś biegania w swoją stronę, jakiegoś skakania, jakiegoś krzyczenia, klaskania. Z owcami najlepiej się kooperuje, chcąc się stać kawałkiem ich stada. Czyli poruszamy się z nimi powoli, za nimi, dołączamy się. Jak zejdziemy jeszcze do ich poziomu, to one w którymś momencie mogą nawet uznać, że dany człowiek jest też owcą i się nim zaopiekują. Więc generalnie zalecamy po prostu wyciszenie, uspokojenie i korzystanie z dobrostanu, jaki dają owce, a mianowicie owce są też świetnymi relaksatorami, co w tym momencie badają na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Też tam mają stado owiec wrzosówek, ale one mają inną rolę niż u nas, bo u nas zajmują się wykosem i zadbaniem o zakrzówek, a tam są owcami, które zajmują się psychoterapią. Badanie jest pod kątem wpływu na osoby z depresją, nerwicą, jaki jest dobrostan wynikający z owcoterapii i przebywania w samej obserwacji, nawet stada owiec. Więc zalecamy też nieformalnie spróbować skorzystać z takiej aktywności, a mianowicie relaksowania się przy owcach.
5: To jest projekt zwycięski budżetu obywatelskiego, zatem jakie pierwsze Państwa były pomysły, myśli, kiedy zapoznaliście się właśnie z opisem tego projektu, kiedy wiedzieliście, co Was czeka?
6: Też potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia dla tego projektu. To były takie dobre odczucia, pozytywne, ponieważ to porusza tak holistycznie wiele kwestii. Z jednej strony to jest dobry sposób na właśnie opiekę nad terenami zieleni. Wiadomo, że w mieście nie możemy tego zrobić na masową skalę. Nie możemy też sprawić, żeby owce, zwierzęta czy kozy wygryzały gdzieś trawę w ciągu komunikacyjnym, gdzie mamy zanieczyszczenia, gdzie to jest niebezpieczne. Więc miasto nie jest do tego takim adekwatnym areałem, żeby zrobić to na całej powierzchni. Natomiast są tereny przyrodniczo cenne, odizolowane. Tak właśnie te dwa miejsca dobraliśmy. Gdzie takie działanie się sprawdzi? Gdzie nam pomoże? Bo rzeczywiście chociażby w Parku Zakrzówek to jest takie mocno selektywne koszenie, wyniesienie tego wszystkiego, co się wykosi. Więc rzeczywiście ogrom pracy, które wykonają zwierzęta z ogromną korzyścią dla środowiska, bo zrobią to selektywnie, bez użycia maszyn, bez emisji spalin, bez hałasu. Więc rzeczywiście projekt, który ma bardzo fajne założenia prośrodowiskowe, ekologiczne, ale też daje duże zaplecze edukacyjne. Bo warto o tych sprawach rozmawiać i tutaj wiele tematów się łączy, bo z jednej strony to jest opieka nad tymi terenami cennymi przyrodniczo, z drugiej strony to jest właśnie mowa o tym krajobrazie, jaki mamy w Krakowie porolniczym. Też bardzo często, chociażby w ramach Szkoły Miejskich Ogrodników, mieliśmy spotkania w tym temacie, bo to są też takie rzeczy, o których na co dzień się nie mówi, czy sobie nie zdajemy sprawy, myśląc i mieszkając w dużym mieście. Więc no, nasza ocena tego projektu nie mogła być inna. Chodziło tylko o to, żeby dobrze dobrać lokalizację, żeby te zwierzęta były bezpieczne, żeby to było z korzyścią dla środowiska i żeby rzeczywiście też no, dać mieszkańcom możliwość zapoznania się z tym działaniem, bo myślę, że też taka była inicjatywa, żeby właśnie podziałać trochę edukacyjnie z takim wyczuleniem na te działania środowiskowe, bo wiadomo, że wiele rzeczy możemy zrobić mechanicznie, możemy zrobić automatycznie. Natomiast czy w dzisiejszym świecie zawsze o tą automatykę i mechanizację chodzi? Coraz częściej sobie zdajemy sprawę, że nie. Więc tam, gdzie mogliśmy zadziałać w inny sposób, tak się zadziało dzięki temu projektowi, więc cieszymy się, że takie inicjatywy ekologiczne, prośrodowiskowe są obecne w budżecie obywatelskim i mamy mamy nadzieję, że będą i będą się rozwijać, bo mieszkańcy krakowianie mają ogromną wiedzę, jeśli chodzi o środowisko, ekologię. Chcą chronić te miejsca, przy których mieszkają, w których mieszkają. Chcą dbać o swoje miasto, więc myślę, że to jest bardzo cenne w kontekście tego projektu, ale w ogóle partycypacji społecznej, z jaką mamy do czynienia w Krakowie, bo to pokazuje, że te projekty można składać pożyteczne, z korzyścią dla środowiska i dla innych krakowian.
4: Wypasy na miejskich łąkach będzie można oglądać do połowy października.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla mieszkańców Katowic. Miasto przy współpracy z NGO-sami na początku chce przeszkolić około 1000 osób. Prezydent Katowic Marcin Krupa.
8: Na początku roku w budżecie obecnym przewidzieli kwotę 150 tysięcy złotych na wkład własny do projektów związanych z możliwością pozyskania środków zewnętrznych właśnie na szkolenia naszych mieszkańców z tematyki obrony cywilnej. Tego dofinansowania nie otrzymaliśmy nie ze względu na to, że nie udało nam się w jakimś konkursie. Tylko po prostu tych pieniędzy nie ma na te szkolenia na razie przewidzianych. No i po prostu, żeby nie stracić tych pieniędzy, a żeby też wykorzystać całą tą pulę, podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu konkursu skierowanego do NGO-sów. Zostały wybrane 4 NGO-sy, które będą realizowały cały cykl szkoleń. Rozpoczną się te szkolenia we wrześniu, muszą się skończyć mniej więcej do połowy listopada, tak żeby całe środki rozliczyć. No i oczywiście będziemy obserwowali, jakie są rezultaty tych szkoleń, ile osób jest zainteresowanych, czy to zainteresowanie jest większe, aniżeli sobie wyobrażamy, czy może mniejsze. No i oczywiście będziemy do tego powracali w kolejnym budżecie, może już właśnie z wykorzystaniem środków centralnych, bo taką mam nadzieję. Będziemy robili rekrutację wśród różnych środowisk, z którymi już dzisiaj NGO-sy współpracują, więc to będzie taki pierwszy krok jakby do kwestii rozszerzenia szkoleń na znacznie większą grupę osób, nie tylko tą, która będzie mogła skorzystać z tych szkoleń w najbliższym czasie. Każda z tych organizacji ma pewien zakres przeprowadzenia określonych szkoleń z określonej tematyki i to jest jak gdyby klucz i generalnie też celujemy w te organizacje, które dzisiaj prowadzą podobne szkolenia z dziećmi, z młodzieżą i chcemy to po prostu rozszerzyć na ogół społeczeństwa, nie tylko na te określone grupy społeczne. Tematyka głównie jest związana z kwestiami właśnie zachowania się w sytuacji kryzysowej, umiejętności rozpoznawania sygnałów dźwiękowych czy jakichkolwiek sygnałów związanych z ewakuacją na przykład, umiejętnością spakowania się na taką ewakuację, pomocy osobom trzecim czy nawet ewakuacja zwierząt, więc te wszystkie elementy będą się znajdowały w tych szkoleniach. No oczywiście pierwsza pomoc, to wszystko to będzie omówione. I mam świadomość, że nie zrobimy z naszego społeczeństwa żołnierzy, ale przynajmniej ta wiedza w jakiejś części będzie mogła trafić do mieszkańców, bo też miejmy świadomość, to nie kwestia posiadania plecaka ewakuacyjnego, załatwi całą za nas sprawę, tylko umiejętność skorzystania z tego, co w tym plecaku jest, to jest najważniejsze.
4: Czy każdy mieszkaniec będzie mógł wziąć udział w tym szkoleniu?
8: Tak, chcemy, żeby to było otwarte i oczywiście zgodnie z ilością miejsc, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście całej 300-tysięcznej społeczności przeszkolić, ale na pewno będziemy kierowali to do tych społeczności, które są już w jakiś sposób zorganizowane, bo niewykluczone, że ci ludzie później będą mogli się też zaangażować w ten proces szkoleniowy i szkolić w określonych obszarach naszego miasta, czyli w różnych dzielnicach. To chodzi o to, żeby któryś z członków rodziny miał wiedzę, jak zorganizować cały ten element na przykład ucieczki ze strefy zagrożonej, czyli tak zwanej ewakuacji i pokierować tym po prostu u siebie w domu. I to jest jak gdyby ten skutek, który chcemy uzyskać w wyniku szkolenia.
4: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
1: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

posłów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Zełenski w Polsce, w Lublinie rozmawiał z Donaldem Tuskiem o rozmowach z Donaldem Trumpem. Przejrzysz winyle, kupisz antyka i sprawdzisz sobie ciśnienie. W Gdańsku, w tej prawdzie, będą też drożejące wakacje.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Nasza współpraca wzmacnia Europę, tak mówi Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Panowie rozmawiali wczoraj w Lublinie, po tym jak ukraiński prezydent wrócił ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie ten wyjazd zresztą był jednym z tematów rozmów. Zełenski opowiedział o działaniach w Waszyngtonie. Mowa była też o współpracy obronnej. Prezydent Ukrainy załatwił w USA licencję na produkcję elementów patriotów. Nasz kraj chciałby w tym uczestniczyć.
1: Prawda Antyradia.
0: Winny ataku terrorystycznego i wspierania terroryzmu. Federalna ława przysięgłych uznała winnym Hadi Matara. To on 4 lata temu zaatakował nożem Salmana Rushdiego. Brytyjski pisarz indyjskiego pochodzenia przeżył, ale ma uszkodzone oko. Sprawca miał też wspierać materialnie terrorystów. Decyzja o karze będzie w listopadzie, to może być i dożywocie. Pół roku temu sąd stanowy za atak na Rushdiego skazał nożownika na 25 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Między zakupem szmacianej lalki a dżinsowej kurtki możesz się sprawdzić. NFZ ma swoje stanowisko na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Agnieszka Kubicka.
2: Jesteśmy na naszym stanowisku profilaktycznym. Po raz piąty na Jarmarku Dominikańskim. Nasze stanowisko, jak co roku, cieszy się bardzo ogromną popularnością. Przychodzą do nas powtarzające się osoby rok w rok. Pytają o to, czy zmieniły się jakieś programy profilaktyczne, czy są nowe, czy jest dostępność do nich.
0: Stoisko będzie działało przez cały czas trwania jarmarku, do 16 sierpnia.
1: Prawda Antyradia.
0: A wypoczynek jest coraz droższy i droższy. Według badania Wakacyjny Portfel Polaków przeciętne gospodarstwo wyda na wakacje nieco ponad 5100 zł. To 700 zł więcej niż rok temu. Przemysław Barblich.
3: Z badania wynika, że 80% respondentów nie planuje korzystać z kredytu ani pożyczki, organizując tegoroczne wakacje. Za to coraz więcej osób wybiera wyjazdy zagraniczne. W tym roku deklaruje je co czwarty badany. To o 3% więcej niż rok wcześniej.
0: Spada zainteresowanie wypoczynkiem w kraju. Takie wyjazdy deklaruje 53% badanych. O 4 punkty mniej niż przed rokiem. Jeszcze 4 lata temu to było ponad 60%.
1: Prawda Antyradia.
0: Coraz częściej stawiamy też na chłodniejsze kierunki albo bierzemy urlop poza szczytem sezonu. Jak pisze dziś Rzeczpospolita, zyskują na tym turystycznie Finlandia, Norwegia czy Dania. Jest 6:32. Czas na pełną kulturę. Magda Mleczko.
4: Pełna kultura. Zapraszam. Poland Rock Festival otworzył bramę. Pierwszych gości Jurek Owsiak przywitał osobiście.
5: Już ta ziemia trochę dyszy. Dziękuję, że przyjechaliście i cały czas jedziecie do nas. Jedźcie bezpiecznie, szeroko.

0: Było wczoraj, oficjalnie impreza startuje dziś na scenie Akademii Sztuk Przepięknych. Wybitni goście, m.in. Agata Kulesza, Marian Dziędziel i Juliusz Machulski. Do tego bardzo aktywna strefa Antyradia i Fundacja Najsłodsi Michała Figurskiego, która zbada Wam poziom cukru. Powiew w Szwajcarii i w Polsce. Koszalińska Kolej Wąskotorowa powiększa tabor o 4 wagony prosto ze szwajcarskich Alp. 40-letnie składy są w doskonałym stanie technicznym. Mają wygodne siedzenia, ogrzewające i wielkie okna. Szwajcarskie wagony wyjadą na polskie tory w przyszłym sezonie.
1: Nawet 36 stopni dziś na termometrach w Polsce, a najcieplej będzie w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Opolu. 35 stopni w Poznaniu, 33 w Łodzi, Katowicach i w Krakowie, 32 stopnie w Warszawie, Koszalinie i w Rzeszowie, a 30 w Trójmieście i w Olsztynie.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.

0: Right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamo, kurczy mi się brzuszek z głodu.
6: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
10: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
14: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Media Expert, taniej masz.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
15: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Najpiękniejszy festiwal świata. Czas zacząć. Dziś oficjalne otwarcie Poland Rock Festival. Nowe otwarcie w Sejmie. Rozłamowcy mają swój klub. W tej prawdzie też jądrowe konsekwencje niskiego poziomu wód.
17: Prawda Antyradia.
18: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. W nocy jeszcze tak półoficjalnie, a dziś na pełnej mocy rusza Poland Rock Festival. Na miejscu jest już silna ekipa Antyradia i towarzyszym wam już na etapie stawiania namiotu, rano czy wieczorem, choć niektórzy przywożą ze sobą znacznie więcej.
19: Chciałam was zapytać o to profesjonalne przygotowanie wozu z rzeczami.
20: 5 lat
19: doświadczeń i w końcu to jest wersja piąta naszego wózka.
20: Toster, pralka, wszystko jest. Jest pełen pakiet. Co za sobą ciągniecie?
21: Dwa namioty, dużo karimat, nasze miejsca obozowe.
22: Później jak już ktoś za bardzo poczuje klimat festiwalu, to na namiot może być za późno. Widziałam już tak zwane namioty typu Woodstock, które bardziej leżały niż stałe.
23: Mamy obóz rozbity i tam mamy namioty ogrodowe, mamy zasłonki, mamy dmuchane siedzenia. Pięć namiotów, lampki profesjonalnie rozbite.
24: To nasze miejsce na ziemi.
18: W Czaplinku rozmawiała z wami Magda Pordańczyk, a w programie na dziś m.in. Godsmack, Dropkick Murphys, Lipa Lee, spotkanie z Agatą Kuleszą czy muzyczne warsztaty z Piotrem Bukartykiem.
17: Prawda Antyradia.
18: To nasze miejsce na ziemi, mówią politycy Rozwoju Plus. Klub parlamentarny członków PiS na wylocie został zarejestrowany ku uciesze rządzących. Cezary Tomczyk.
25: Generalnie kupa śmiechu i raczej klimat Barei, a sprawa jest dość poważna, no bo największa partia opozycyjna się rozpada i nie wiadomo, co z tego będzie. Nie jest to żaden spór światopoglądowy, jest to po prostu spór, kto będzie w przyszłości miał władzę. W PiS-ie albo nad polską prawicą.
18: Utworzenie Rozwoju Plus oznacza, że PiS przestaje być największym klubem w Sejmie.
17: Prawda Antyradia.
18: Pani już dziękujemy. Francja zdecydowała się na deportację Ksenii Fiodorowej. To była szefowa prokremlowskiej telewizji RT France. Miała rozpowszechniać opinie niebezpiecznie zbliżone do oficjalnej rosyjskiej propagandy. Jej obrońca zapowiada odwołanie od decyzji.
17: Prawda Antyradia.
18: Niska woda w Dunaju. Już o tym wiecie z Prawdy Antyradia. Teraz czas na konsekwencje. Przez to, że wody jest rekordowo mało, elektrownia jądrowa w Maxu wyłącza jeden z czterech reaktorów. To kolejny ruch. Wcześniej ograniczona została produkcja w innym bloku.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Do 36 stopni dziś na termometrach. Będzie bardzo dużo słońca i bardzo mało chmur. Wieczorem możliwe przelotne deszcze w Warszawie i w Rzeszowie. Ale czy to będzie ochłoda? Ma być od 20 stopni wieczorem w Suwałkach, przez 22 w Olsztynie, 24 w Trójmieście, 26 w Koszalinie, 27 w Warszawie, do 29 we Wrocławiu.
26: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
27: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
28: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu Białczańskiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: No dzień dobry
2: państwu. Dzień
1: dobry. 11 minut po godzinie 7. Ja i Małgorzata będziemy dzisiaj na froncie od teraz do 10.
2: Walczyć.
1: Będziemy walczyć. Walczyć i będziemy walczyć za was, bo mamy dla was dużo fajnych nagród. Mamy koszulkę Antyradia, mamy kawkę Desperanos. Powiemy wam, co się będzie działo na Poland Roku.
2: Oczywiście, że powiemy, bo nasza antyradiowa ekipa wczoraj wyruszyła tam naszym antyradiowym busem i już rządzi.
1: Powiemy o tym, że można słuchać Lady Punki kryzysowej narzeczonej. Podamy wam przykład z życia takowej. Poza tym lalka jest najlepszą powieścią polską za granicą i zobaczymy, co czytelnicy ze świata szanują w naszej literaturze. A na koniec powiem, że i to jest bardzo twardy statement, nie powiem nic o występie polskich drużyn w europejskich pucharach.
2: Dobra, trzymam cię za słowo.
1: W eliminacjach. Nic. I nie chcemy chyba o tym słuchać. Brooklińska Rada Żydów teraz i pan Kazimierz. Skuj.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Goodreads to taki największy anglojęzyczny serwis dla czytelników z całego świata.
2: Ja nawet nie miałam zielonego pojęcia, że to już od lat można sobie śledzić i patrzeć, które książki są najbardziej popularne.
1: I mówiliśmy, pamiętasz, o Taste Atlas, co jest bardzo podobnym schematem, tylko kulinaria tutaj są w roli głównej. No i wyobraźcie sobie, że na tym Goodreads powstała zakładka Best Polish Books. No i jest tam 570 tytułów, a na jej szczycie oczywiście lalka Bolesława Prusa. Pytacie się, co oprócz lalki? No, mamy pierwszą dziesiątkę przed nosem. Przypomnę jeszcze a propos Bolesława Prusa i lalki, że pojawiają się nowe propozycje. Na dwóch platformach pojawi się we wrześniu, 16 na Netflixie. No i będzie, proszę Państwa, jeszcze oczywiście wersja, bo to jest wersja z Tomaszem Szuchartem Pawła
2: Maślony. Tak, wersja serialowa na Netflixie.
1: I filmowa 30 września wejdzie z Marcinem Dorocińskim w roli oczywiście Wokulskiego.
2: Dobra, ale wracamy do tej listy, lecimy. Tak? Na pierwszym miejscu mamy lalkę, na drugim Ferdy Durkę.
1: Bardzo,
2: no oczywiście, że tak, czytała. Genialna książka. Solaris Stanisława Lema też czytałam, ale dawno temu chyba sobie przeczytam jeszcze raz. Krew elfów Andrzeja Sapkowskiego na czwartym miejscu, Kwowadis Sienkiewicza na piątym.
1: Noblowska pozycja.
2: Na szóstym Sklepy cynamonowe Bruno Schulza, na siódmym Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, na ósmym Chrzest ognia Andrzeja Sapkowskiego. Ja nie czytałam, ale mam to na liście. Na dziewiątym Tango Mrożka i na dziesiątym miejscu Inny Świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego.
1: Wstyd nie znać, co? No. A tutaj jest tak dwie
2: pozycje. Co ciekawe, ta lista, słuchajcie, się aktualizuje. Ten algorytm przelicza ją co kilka minut.
1: Gdzie
2: więc
1: jest warszawskie UFO Kędzierskiego?
2: No właśnie, ja się pytam. No gdzie? No gdzie?
1: Dobra, 18 minut po godzinie 7. Zostańcie z nami, teraz AC Piorun Dece. No i zbliża się wielkimi krokami do waszych domostw, samochodów, czy podczas spaceru kalendarium.

0: is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy Rocka w Ante Radio.
3: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
2: Ante Radio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
8: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
9: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
8: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
9: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
10: Umowa kredytu w euro może zawierać

0: super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów, maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Nocny alarm nie był bezpodstawny. Służby znalazły w Lubelskiem krater po wybuchu. Koniec samowolki. AI ma być wyraźnie oznakowane. W tej prawdzie zajrzymy też pod ziemię, chociaż tam będzie dziś chłodno.
4: Prawda Antyradia.
5: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Alarm nocny, huk i krater w Lubelskiem, w miejscowości Tarnawa, Kolonia. Zaniepokojeni wybuchem mieszkańcy zawiadomili policję. Mundurowi przyjechali na miejsce i nad ranem znaleźli szeroki na 10 metrów lej. Obok niego porozrzucane elementy niezidentyfikowanego jeszcze sprzętu. Wszystko to 2 kilometry od zabudowań. Okoliczne drogi zostały zablokowane, a służby czekają na wojsko. Około 3:50 w Lublinie i okolicach zawyły syreny alarmowe systemu wczesnego ostrzegania.
4: Prawda Antyradia.
5: AI ma być wyraźnie oznaczone. Komisja Europejska zapowiada, że od tego tygodnia zacznie egzekwować przepisy dotyczące przejrzystości w zakresie użycia sztucznej inteligencji. Wygenerowane przez nią treści mają być jasno oznakowane. To dotyczy obrazów, nagrań audio czy materiałów wideo. Oznaczone muszą być też teksty dotyczące bieżących spraw, jak na przykład wyborów, chyba że powstały pod kontrolą człowieka. Za naruszenie przepisów grożą kary do 15 milionów euro albo 3% światowego obrotu przedsiębiorstwa.
4: Prawda Antyradia.
5: Nie boimy się już, że AI zabierze nam pracę. Takie obawy ma teraz 13% z nas.
6: Sztuczna inteligencja przysparza za to innych zmartwień. 44% pracujących Polaków obawia się odpowiedzialności za błędy generowane przez AI. Martwi ich też wyciek danych oraz utrata kompetencji. Saldeo Smart, Patryk Oleszczuk.
7: Są obszary, w których technologia powinna pełnić rolę wsparcia, a nie zastępować człowieka. W praktyce najlepsze efekty przynoszą połączenia wysokiej jakości danych i wiedzy specjalisty, który podejmuje ostateczne decyzje.
6: Taka współpraca człowieka ze sztuczną inteligencją ma ograniczyć ryzyko błędów. Paulina Kozioł, Antyradio.
4: Prawda Antyradia.
5: Nad morzem bywa smażony. W tarnowskich górach pstrąg jest czarny. Sztolnia czarnego pstrąga. To jedyna w Polsce działająca sztolnia odwadniająca, której można skorzystać z niej pływając łodziami na 600 metrów. Grzegorz Rudnicki.
8: W podziemiach 10 stopni Celsjusza. Nie stosujemy tam żadnej mechanizacji. Przewodnik niczym taki wenecki gondolier odpycha się od skał, używając własnych mięśni. Nie ma żadnego silnika, żadnej mechanizacji.
5: Pstrągi na miejscu też są. Nawet 36 stopni mają dziś pokazywać termometry w Polsce, a najcieplej będzie na zachodzie. Nigdzie nie będzie padać w ciągu dnia, nie będzie nawet za dużych zachmurzeń. Nocą niewielkie opady mogą zdarzyć się w Trójmieście, Poznaniu czy w Rzeszowie. Będzie wtedy od 15 do 22 stopni.
4: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: To już. On wrócił i teraz będzie czytał, cóż takiego wydarzyło się, który dzisiaj mamy, 30 lipca.
2: Poproszę o wprowadzenie.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: No dobra, to zaczniemy od muzyki. W 1954 roku Elvis Presley zagrał swój pierwszy publiczny koncert. Oczywiście gdzie? W Memphis. Urodziny obchodzą dzisiaj. Obchodziliby Henry Ford, czyli amerykański przedsiębiorca, który zrewolucjonizował motoryzację. Muszę wam to powiedzieć. Mój idol. Arnold Schwarzenegger, proszę państwa, 47 rok, go ahead, make my day. I Arnoldowi życzymy wszystkiego najlepszego, oby żył nam jak najdłużej. W ogóle jego relacja ze Stallonem jest czymś wspaniałym. Panowie się lubią, szanują, dowcipkują.
1: Oni są
2: super.
1: W podobnym wieku, bo mi tutaj wychodzi z moich matematycznych obliczeń, że Arnold Schwarzenegger dziś kończy 79 lat.
2: Wow. Panie. Lecimy dalej, proszę państwa. Christopher Nolan, o którym było bardzo, bardzo głośno ostatnio ze względu na jego Odyseję, rocznik 70. Lisa Kudrow, ty lubisz
1: przyjaciół, kocham,
2: prawda?
1: Uwielbiam. No przecież Smelly Cat, więc, jak grał na gitarze.
2: Więc Phoebe ma dzisiaj urodziny. Lisa Kudrow, happy birthday to you. A na koniec po francusku, nie wiem jak jest 100 lat, ale Jean Reno, Leon, zawodowiec i wiele innych fantastycznych ról, 48 rok. No kurczę, ten Leon, ten Luc Besson, co to był za film, co to była za petarda, jeszcze wielki Błękit Bessona, też on tam się pojawił. Coś chciałeś powiedzieć?
1: Że do tej pory te filmy robią ogromne wrażenie, nawet jak dziś się je ogląda.
2: I ta muzyczka w tym wielkim błękicie. O, panie. Lecimy dalej. W 56 roku ubiegłego stulecia hasło In God We Trust, w Bogu pokładamy ufność, uznano za oficjalną dewizę Stanów Zjednoczonych. Dalej, dla wszystkich fanów True Crime, filmu Irlandczyk Martina Scorsese, na przedmieściach Detroit zaginął bez śladu lider związkowy Jimmy Hoffa, a za właśnie pozbycie się pana Jimmy'ego odpowiadał tytułowy Irlandczyk. A na koniec w 2003 roku, i to też jest ważna data w historii motoryzacji, zaczęliśmy od aut, kończymy na autach. W Meksyku wyprodukowano ostatni egzemplarz starego garbusa w 2003 roku. Thank you.
0: Człowiek kalendarium.

0: Desperanos na wakacje w Antradiu.
1: Kalendarium w lewo, mój mózg w prawo. Go ahead, make my day. To oczywiście przecież Brudny Harry, a Terminator Arnold Schwarzenegger powiedział I'll be back na przykład. Albo powiedział, potrzebuję twoje ubrania, buty i motocykl. Więc
2: no,
1: bije się w pierś.
2: Słuchacze są martwili, że Terminator na chatę wiedzie,
1: nie,
2: wiesz,
1: no,
2: za te
1: słuchajcie,
2: błędy.
1: W ogóle bardzo przepraszam, ja tak nie lubię takich błędów.
2: Ale to normalne jest, słuchaj, bo jest rano. Jeszcze mamy prawo.
1: Słuchajcie, będziemy mówić o Poland Rocku po przerwie. Poza tym powiemy wam, gdzie Polacy udają się na tak zwaną sierpniówkę. Jest to nowe pojęcie w naszym wspaniałym języku.
2: Brzmi jak choroba.
1: Oj, ale mi jest... Ale mi
2: lipcówka jest,
1: o Jezu,
2: jest na przykład u koni, wiesz, choroba lipcówka.
1: Całoroczniówkę ma Figurski. Zaraz wracamy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Alarm, huk i krater. Niespokojna noc w Lubelskiem po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Amerykanie strzelają w Iranie. To ma być odpowiedź. W tej prawdzie też Poland Rock Festival. Tłumy ludzi już na miejscu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Alarm w Lublinie nie był bezpodstawny. Jak wiecie, z prawdy antyradia syreny zawyły w mieście w okolicach 3.50. Dorsz przyznaje teraz, że 10 minut wcześniej nad Polską wykryty został niezidentyfikowany obiekt. W jego kierunku wysłany został myśliwiec F-16. Zanim jednak zdążył jednoznacznie stwierdzić, co to leci, obiekt zniknął z radarów. Jednocześnie okoliczni mieszkańcy zaczęli dzwonić po policję, bo usłyszeli huk. Mundrowi przy miejscowości Tarnawa Kolonia zlokalizowali 10-metrowy lej. Wokół niego rozrzucone są szczątki jakiegoś sprzętu. Wojsko jest w drodze.
1: Prawda Antyradia.
0: I po przerwie USA znów uderzają w Iran. W nocy Stany przeprowadziły zmasowaną falę uderzeń. To ma być odpowiedź na ostatnie ataki Teheranu na amerykańskie siły w regionie. Te pociski miały jednak zostać w porę zestrzelone.
1: Prawda Antyradia.
0: Lepsze badania niż nie jeden pacjent dostaje właśnie szkielet. Trwają badania ludzkich szczątków znalezionych tuż obok katedry w Gnieźnie. Odkryli je archeolodzy. Szacują, że jegomość leżał pod ziemią jakieś 200 lat. Damian Odzimek.
2: Będzie ustalana płeć, wiek, przyczyna śmierci. Jest to prawdopodobnie młoda osoba do 20 roku życia. Znaleźliśmy jedynie lichtarzyk obok niego.
0: A szkielet zachował się niemal w całości.
1: Prawda Antyradia.
0: Gorąco nie tylko w sensie pogodowym. Będzie na Poland Rock Festival. Impreza rusza już dziś, a zagrają m.in. Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphys, Smyslowic, Jam czy Nocny Kochanek. Na kogo czekacie najbardziej, sprawdza od rana Magda Poddańczyk.
3: Mlej mi po Orbit Culture. Happy Sen, ale też chcemy w tym roku odkrywać i się bawić. Przede wszystkim.
4: Ja ogólnie uważam, że line-up tegoroczny jest niesamowity. A czy czekam na coś najbardziej? Happy Set, myślę. Dropkick Murphys, cudowny też zespół. Jest bardzo dużo zespołów, na które czekam. Chyba jednego się nie da wybrać.
5: Na Godsmack i na Orbit Culture.
6: W sumie zobaczyłem line-up dzisiaj, jak jechałem pociągiem i zobaczę, co z tego wyjdzie.
0: Poland Rock Festival na lotnisku Czaplinek Broczyno oficjalnie rusza dziś i potrwa do soboty. Dziś od 17:00 też specjalna audycja antyradia. Na miejscu jest już nasza ekipa, a Fundacja Najsłodszy Michała Figurskiego sprawdzi wam cukier.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Do 36 stopni dziś i do 36 stopni jutro, z tym, że dziś ma być bardzo ciepło i słonecznie w całej Polsce. Jutro będzie od 21 do 36 stopni. Będzie więcej chmur, a w Trójmieście może padać deszcz. W Poznaniu i w Zielonej Górze jutro możliwy deszcz z burzami. W Czaplinku dziś 34 stopnie, jutro 28.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
7: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Queens of the Stone Age. Za nami chyba najmniej energetyczny kawałek w historii tego zespołu, ale zobaczcie.
2: I tego poranka.
1: Szerokie spektrum tego ich umiejętności. Dobra. Festiwal.
2: Tak.
1: Czaplinek.
2: Tak.
1: Tam... Polentrok to jedno, ale tam będzie również nasze studio, z którego będziemy nadawać od dzisiaj, od czwartku do soboty, od 17 do północy.
2: Tak, i od 17 do 20 będziecie mogli słuchać Kasprola. Wczoraj zresztą chyba Kasprol też już prowadził lokomotywę z Polentroku.
1: Rozbił swój namiot. Tak?
2: Rozbił swój mały namiocik, tak. Od 20 do 22 mówić będzie do was Bartek Synowiec, a od 22 do północy będziecie mogli posłuchać Makaka.
1: I tak dzień w dzień możecie ich od nas pozdrowić. Zapytać się o warunki sanitarne, zwłaszcza Makaka. I moi drodzy, przybijajcie im piątki, na pewno będzie im miło. Może wasz głos pojawi się na naszej antenie.
2: Tak, bo Magda Poddańczyk będzie tam biegać z mikrofonem, więc jeżeli zobaczycie piękną Magdę z jeszcze ładniejszym mikrofonem Antyradia albo na odwrót, to nie uciekajcie od niej, tylko mówcie do niej piękne rzeczy. No i też dodam, bo nasz kolega Michał nas prosił, aby powiedzieć
1: znajomy.
2: Dobra, znajomy prosił, żeby wspomnieć też, że pojawi się tam namiot Fundacji Najsłodsi, w którym będziecie mogli pokazać środkowy palec i wtedy za darmo zbadacie poziom cukru i dostaniecie jakąś fajną koszulkę Najsłodszych albo coś w ten deseń, więc warto.
1: Warto. A teraz U2 i Elevation, 12 minut po 8 już.

0: I to zakład, że jesteście ciekawi, gdzie Polacy wybierają się na sierpniówkę, prawda?
1: Dokładnie. Ojej, rwiecie włosy z głowy, więc my przychodzimy i was uspokajamy. Biuro Podróży SKI pokazuje, według ich danych, że podczas sierpniówki największym zainteresowaniem cieszą się 4-dniowe wyjazdy, które pozwalają nam się zregenerować. Ja słyszałem już tyle teorii, ile ta regeneracja
0: powinna
1: zabiera.
0: Powinna trwać
1: i nie wiem, i chyba nigdy jej nie doświadczyłem, szczerze mówiąc.
0: Wiesz co, ja chyba też nie, bo też okazuje się, że najlepiej urlop brać taki minimum 3-tygodniowy, bo 2 tygodnie nie odpoczniesz.
1: No,
0: city break
1: człowiek.
0: Też tak średnio myślę.
1: No to jak? Kiedy? Jak? Jak?
0: Chociaż znam takich, którzy biorą miesiąc,
1: znaczy,
0: na przykład.
1: Niektórzy umieją sobie to zorganizować, ja średnio niestety, nad czym ubolewam. Ale jeżeli lecicie już na te 4 dni, to wybieracie najczęściej Włochy, no, które są w miarę blisko, wsiadasz do samolotu, pyk, Rzym, Mediolan i jest fajnie.
0: Mhm, no i fajnie też z tego powodu, że nie tylko mamy tam góry, można sobie kąpać się w morzu na przykład i na górę patrzeć, ale przede wszystkim jest fantastyczne jedzenie i można też dużo muzeów pozwiedzać,
1: prawda?
0: No i
1: jezioro Garda, gdzie waran grasuje, przypominam.
0: To tam uważajcie.
1: O tym mówiliśmy. W czołówce jest Grecja i tutaj jest Saloniki i półwysep Chalkidiki, tak się nazywa.
0: Nigdy nie byłam w Grecji, bardzo bym kiedyś chciała pojechać.
1: No i słuchajcie, Malta rośnie w siłę, idzie w górę tabeli, 3 razy więcej podróżnych z Polski w porównaniu z rokiem ubiegłym.
0: Zazdrościmy wam wszystkim, którzy wyjadą na sierpniówkę, bo nam się to w tym roku nie uda. No taka prawda, no co?
1: No nie, no ty jedziesz na Poland Rock zaraz, no. A my idziemy do wojska. Seven Nation Army, The White Stripes.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.

0: 40. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
7: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start.

0: leasowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
3: Po reklamie.

0: Poprawki w drodze. Polska 2050 zapowiada naprawę przepisów o najmie krótkoterminowym. Liga Mistrzów nie dla pana, panie Polaku. W tej prawdzie też młodzi i niewyspani, czyli miliardy złotych strat.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Będą poprawki do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Polska 2050 zapowiada, że wspólnoty i spółdzielnie będą mogły decydować, czy chcą mieć u siebie taką działalność. Trzeba będzie też ujawniać informacje o noclegowej działalności, żeby kupujący mieszkania mieli tego świadomość. Dodatkowo samorządy mają móc wprowadzać strefy wolne od krótkiego najmu, znaczy wróci to, co nagle zniknęło. A potem okazało się, że wiceszef resortu pracującego nad przepisami sam zarabiał wcześniej na wynajmie 3 mikrokawalerek. Przed wejściem do rządu 2 sprzedał bratu, a 3 przypadła jego byłej żonie. Nie.
1: Prawda Antyradia.
0: Liga Mistrzów znów uciekła, nie pomógł dobry start. Lech roztrwonił kilkubramkową przewagę i w rewanżu przegrał z duńskim Aarhus GF w rzutach karnych. Górnik Zabrze po porażce w 2 meczu z Fenerbahce Stambuł też odpadł. Oba kluby zagrają teraz w eliminacjach Ligi Europy.
1: Prawda Antyradia.
0: Oszuści nie odpoczywają, do drzwi znów pukają kominiarze, to znaczy sprzedawcy kalendarzy, udający kominiarzy. Gorzowska policja ostrzega, to próby wyłudzenia i przygotowania. Grzegorz Jaroszewicz.
2: Często chodzi o to przede wszystkim, żeby chociażby wejść do tego mieszkania, rozejrzeć się, zobaczyć, czy są jakieś wartościowe rzeczy. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Kiedy już zdecydujemy się na wpuszczenie takiej osoby do mieszkania, obserwować to, co robi, gdzie zagląda.
0: Każdy prawdziwy kominiarz ma legitymację zawodową.
1: Prawda Antyradia.
0: Młodzi, spać. Polska traci miliardy złotych na niewyspaniu młodych. Tak wynika z raportu UC Research dla e-psychologów.
3: Przebadani zostali Polacy w wieku od 18 do 35 lat. Wyszło, że 1/3 z nich sypia 6 godzin lub mniej, a norma to od 7 do 9 godzin snu na dobę. E-psycholodzy.pl Michał Pajdak.
4: Brak odpowiedniego snu drastycznie pogarsza funkcje poznawcze i prowadzi do zjawiska tzw. prezenteizmu. Pracownik jest w firmie, ale jego wydajność jest znikoma z powodu przemęczenia oraz częstszych zwolnień chorobowych.
3: Jak szacują eksperci, gospodarka z tego powodu traci rocznie aż 8 700 000 000 zł. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: A na zegarach mamy teraz prawie 8:30. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Będzie dziś upalnie, 36 stopni we Wrocławiu, Opolu, Szczecinie, w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. 34 stopnie będą na Poland Rock Festival, 32 w Warszawie i w Rzeszowie, 30 w Trójmieście i w Olsztynie. Wszędzie słonecznie, chmury, jeżeli gdzieś się pojawią, to tak symbolicznie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Desperados na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 20 minut do godziny 9. Pewna kobieta, lat 25, pani Lenita Moreno, miała brać ślub w stanie Utah, miejscowość Caseville, Kościół Mormoński. Mhm. Wszystko było ustalone, proszę pana, proszę pani, wszystko było ogarnięte, catering na wesele i tak dalej, i tak dalej. I dzień wcześniej, dzień przed tym ważnym wydarzeniem, kościół spłonął.
2: Mhm, straty oszacowano na $108,000 i pożar, tak jak wspomniałeś, wybuchł dzień wcześniej. Jak wynika z dokumentów sądowych, narzeczony tej pani oraz członkowie rodzin po prostu przygotowywali dzień wcześniej miejsce na uroczystość, tak? Czyli tam pewnie przystrajali ławeczki, prawda? Tutaj, no nie wiem, kładli kwiatki, tutaj robili jakieś rzeczy.
1: Popisywali te karteczki na stół. No jasne.
2: Dokładnie tak. I alarm przeciwpożarowy uruchomił się, gdy uczestnicy tych przygotowań mieli już opuszczać obiekt. Czyli już rozumiem, że wszystko na tip-top było tam dopięte. No i według relacji świadków ugaszono ten ogień, zanim rozprzestrzenił się po budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, no ale okazało się później, jak sprawdzano sobie na monitoringu, to wszystko jest winą tej 25-latki, gdyż ona zrobiła to specjalnie.
1: Narzędzie zbrodni to tampon oraz inne łatwopalne materiały. Druga rzecz, krzesło, które się zajęło. Trzecia historia jest taka, że pani poszła do sklepu Ace Hardware z narzędziami i sprzętem domowym i dokonała kradzieży. Ukradła między innymi zapalniczkę.
2: No i na monitoringu zabezpieczonym widać właśnie, że ta pani zabiera i ukrywa przy sobie te wszystkie zapalniczki i rzeczy, które posłużyły jej do wzniecenia pożaru. Później przyznała, że rzeczywiście dopuściła się kradzieży, ale nie ujawniła dokładnie, czy to były zapalniczki, inne rzeczy, czy tylko same zapalniczki. No, w każdym razie została zatrzymana i teraz zarzuty podpalenia, prawda?
1: Słuchajcie, jeżeli...
2: I jest przesrane.
1: Jeżeli chcecie się z kim związać, to przemyślcie sprawę. To ode mnie taka prośba, a ja dorzucam jeszcze jedną rzecz, bo mamy dla was koszulki, antyradia i inne gadżety. I tak sobie pomyślałem, skoro tutaj mamy desperację Level Heart... Mhm.
2: Ciekawa jestem, co on w ogóle musiał jej zrobić, że ona dzień przed ślubem postanowiła i to jeszcze tak, wiesz.
1: Może był brzydki.
2: Może tak. Albo zły i brzydki.
1: Słuchajcie, jeżeli macie ochotę z nami podzielić się waszym największym aktem desperacji, oczywiście chodzi nam o takie zabawne, anegdotyczne historie, to proszę bardzo i najfajniejszą opowieść
2: nagrodzimy.
1: Tak, na naszej antenie. 17 minut do 9.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Świetna, naprawdę ja nie mogę, nie mógłbym żyć, normalnie funkcjonować bez tego newsa. No. Otóż, uwaga, jeżeli nie możecie zasnąć.
2: A myślę, że dużo z nas ma ten problem i nie może zasnąć w nocy.
1: Przewracacie się z boku na bok. Pewne myśli nie dają ci spokoju. Myślicie o tej Kasi i po prostu całe wasze ciało drży. To zamiast walczyć z bezsennością w łóżku, specjaliści, uwaga, radzą zastosować metodę wyjątkową. Wstań, wyjdź z sypialni i zajmij się czymś innym.
3: Hurra! To jest wspaniała rada!
1: Pycha! Pycha rada i powiem wam szczerze, że...
2: No ale słuchajcie, rzeczywiście, ja wiem, że cię zatkało. Słuchaj, specjaliści zalecają, by w przypadku bezsenności nie walczyć z nią w łóżku, tak? Czyli nie liczyć baranów, nie próbować zasnąć, nie przekręcać się z boku na bok. Lepiej wstać i zająć się spokojną, relaksującą czynnością, aż pojawi się senność.
1: Uwaga, dyrektor programu behawioralnej medycyny snu na Uniwersytecie w Pensylwanii. Tak mówi, snu nie da się wymusić siłą woli.
2: Poczekaj.
3: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.
1: To są wszyscy mający problemy ze snem. Więc... Uwaga, kolejny. Jedna z najskuteczniejszych sposobów na walkę z bezsennością jest tak zwana technika kontroli bodźców. Polega ona na tym, aby nie pozostawać w łóżku, gdy sen nie przychodzi.
2: No bo jak wskazuje ekspert, sen to jest stan fizjologiczny, tak? On pojawia się naturalnie, gdy ciało i umysł są gotowe. Im bardziej staramy się zasnąć, tym bardziej się frustrujemy i pobudzamy, co tylko oddala nas od upragnionego odpoczynku. Więc trzeba wstać, słuchajcie, pójść na przykład do kuchni, pokręcić się, usiąść, poczytać książkę i jak poczujemy się senni, to po prostu znów położyć się do łóżka.
1: Ja zebrałem tutaj w studiu całą ekipę Antyradia, ustawiłem ich w rządku i chcielibyśmy coś powiedzieć. Przepraszamy.
2: Przepraszamy.
1: Świetna rada, wuju. Myślałem, że puścić ten dźwięk, tak? Ale jestem taki głupi.
2: Poczekaj, mogę jeszcze raz, proszę. Poczekaj, jeszcze raz, bo tak się staram, zobacz.
1: No
2: ta rada,
1: i stoją
2: tak...
1: synowie z Bąkiewicz, Kędzierski, Figurski.
2: Mam.
1: No, hurra! 3-4.
2: No, koniec?
1: Więc, no i tyle. A jeżeli macie chęć podzielić się z nami największym aktem waszej desperacji, to piszcie i dzwońcie do nas 321-321-600 desperanos@antyradio.pl. Dorzucamy od siebie koszulkę Antyradia i inne gadżety, które znajdziemy w szafeczce.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają anty niespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 30 stopni i więcej dziś niemal w całym kraju. Upały wracają nie tylko do Polski. Pożary nie tylko we Francji, Hiszpanii i w Portugalii. Zaczyna się też w Grecji. Poland Rock Festival na start.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9. Grzegorz Kornacki. Wracają upały. W Polsce spodziewamy się dziś do 36 stopni. Na Poland Rocku uważajcie na siebie, mają być 34 stopnie. Ale nie tylko my będziemy się piec. Czesi ostrzegają przed 40-stopniowymi upałami i przed pożarami. Chorwacja na weekend będzie objęta alertem pogodowym w całości. Tutaj też ma być od 35 do 40 stopni.
1: Prawda Antyradia.
0: Trzech strażaków zginęło podczas gaszenia pożarów w Grecji. Dwóch na północy Krety, jeden na południu półwyspu Peloponez. Żywioł wymusił już ewakuację około 6 tysięcy turystów w rejonie kurortu Agia Galini.
1: Prawda Antyradia.
0: Nasza współpraca wzmacnia Europę, tak mówi Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Panowie rozmawiali wczoraj w Lublinie po tym, jak ukraiński prezydent wrócił ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie ten wyjazd zresztą był jednym z tematów rozmów. Zełenski opowiedział o działaniach w Waszyngtonie. Mowa była też o współpracy obronnej. Prezydent Ukrainy załatwiał w USA licencję na produkcję elementów patriotów. Nasz kraj chciałby w tym uczestniczyć.
1: Prawda Antyradia.
0: Samochód czy samolot? To jest pytanie. Według portalu Sky.pl wakacyjny wylot staje się bardziej opłacalny niż wyjazd. I nie chodzi tu tylko o koszty. Dominika Musiał.
2: Czas stał się najcenniejszą walutą w podróżowaniu. Lot nie jest jedynie znacznie krótszy, ale całkowicie zmienia jakość wakacji czy city breaka. Zamiast spędzać długie godziny za kierownicą, możemy wykorzystać je na wspólny relaks, zabawę lub po prostu rozpocząć wakacje wcześniej.
0: Podróżujący rezygnują też z samochodu na myśl o tym, co będzie, jeżeli gdzieś po drodze auto się zepsuje.
1: Prawda Antyradia.
0: Scena gotowa, was jest coraz więcej, my już jesteśmy na miejscu. Dziś oficjalnie rusza najpiękniejszy festiwal świata, Poland Rock Festival, WOŚP Kamil Szwarbuła.
3: Jest to największa scena w Polsce, bez dwóch zdań. To jest tak, że ona się trochę zmienia, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o, nazwijmy to, choreografię świateł. Troszeczkę inaczej ustawiamy akcenty świetlne, ale co do zasady rozmiarowo ona jest ta sama i to jest po prostu wielka, wielka scena, dająca dużą przestrzeń na to, żeby robić duże, szalone rzeczy na scenie.
0: O tym, że duże może imponować, przekonają się dziś bawiący się z Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Jest 9:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody. Nawet 36 stopni dziś na termometrach w Polsce. Najcieplej będzie w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Wrocławiu i w Opolu. 35 stopni w Poznaniu, 33 w Łodzi, Katowicach i w Krakowie, 32 w Warszawie, Koszalinie i w Rzeszowie, 30 w Trójmieście i w Olsztynie. Już teraz wszędzie jest od 20 stopni w górę.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Gadamy dzisiaj z wami o największym akcie desperacji waszym. Natchnęła nas historia pewnej pani, która dzień przed swoim ślubem postanowiła puścić kościół z dymem.
2: Ja myślę, że rozmowa by się w tej sytuacji przydała. Naprawdę. Te konsekwencje są ogólnoświatowe w tym momencie, skoro
1: pogadać.
2: W Polsce od Polski do Utah trochę kilometrów jest. No dobrze, Maria napisała: w akcie desperacji przez zgubione hasła zakochałam się w informatyku.
1: Brawo.
2: Proszę pani, moim aktem desperacji było zamontowanie dzwonka w toalecie.
1: What?
2: Co? W przeciwieństwie do newsa o braku snu, ja zasypiam wszędzie.
1: Mm-hmm.
2: Partner często przychodził po mnie do toalety, yes, gdyż zasypiałem.
1: Serio?
2: Od kiedy jest dzwonek, partner nie musi wstawać, tylko nie naciska przycisk, a ja po usłyszeniu dzwonka, nie dość, że się budzę, to od razu... No wiesz co, dzięki temu pomysłowi już nie zasypiam na ceremonicznym, ceramicznym tronie. No,
1: tam, gdzie Piotruś Karolina... się zaciął, to była dwa. Było dwa.
2: No nie chciałem po tej porze o tym w ogóle mówić. Otwieraliście kiedyś wino nie mając korkociąga?
1: Tak.
2: Katastrofa, to napisał Eryk. Widelec, nic z tego. Śrubą się udało, ale cały korek był pokruszony w środku. Nie ma korkociąga? Jak to nie ma? To czym my otworzymy? Jakie... to problemy za młodu błahe były.
1: Ja mam patent z butem.
2: Eryk.
1: Można sobie na YouTubie znaleźć, jak piszecie wino i but, to jak macie but i wino, to a nie macie korkociąga, działa.
2: Działa?
1: No, zaraz ci pokażę, bo to fajny tip.
2: Kula shaker i hash. Ja zamykam oczy i sobie wyobrażam, jakie skutki może mieć czerwone wino.

0: Ja dzwonię w sprawie tej desperacji. Miałem taki przypadek swego czasu kilka lat temu. Byłem na Półwyspie Helskim, konkretnie w Chałupach. No i jak zwykle rano poszedłem sobie pobiegać. I wbrew mojej woli, ale przymuszony odrobinę, musiałem zajrzeć do Toitoja. No i niestety mój telefon komórkowy wpadł mi wiadomo gdzie. Nie będę opisywał w szczegółach aktu desperacji, ale finał był taki, że telefon nie udało się przywrócić do sprawności.
1: To w sumie się nie dziwię. Jak ktoś do szamba wpadnie, to też go trudno do sprawności przywrócić.
2: Desonans, używając takiego telefonu, znając jego życiorys, tyle powiem. Grzegorz napisał: cześć, wczoraj po 15 minutach szukania pilota o zgrozo zacząłem przełączać kanały wstając z kanapy.
1: Ja to pamiętam z lat 80.
2: To ja też pamiętam, ale jest to naprawdę, no jak już się rozłoży, jak już masz tą poduszkę, coś do chrupania. I kurczę, nagle trzeba zmienić kanał.
1: To rzeczywiście jest tak w desperacji.
2: Słuchaj, tutaj jeszcze Barbara pisze o ulubionej anegdocie jej dziadka, który opiekował się nią, jak miała 4 lata, w latach 90. W domu się nie przelewało i nie było nas stać na wymyślne słodyczy typu Kinder Jajko. Podobno nawet całkiem nieźle to rozumiałem, ale pewnego dnia bardzo zależało mi na tym czekoladowym jajku. Poprosiłem dziadka, żeby mi kupił, jednak otrzymałem odmowę, więc wyrwałam się w sklepie, podbiegłam do półki przy kasie i ugryzłam razem ze sreberkiem. Mała terrorystko. Tata, dziadek kupił jajko, ale no ja nie pochwalam taką historię. Basia pozdrawia dziadka Cyryla. Pozdrawiamy dziadka Cyryla i całą ekipę Antyradia. Też pozdrawiamy ekipę Antyradia, cała praktycznie na Poland Rocku od dzisiaj. Od 17 do 20 rządzimy tam w eterze.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą,
2: och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
16: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 7.30. Grzegorz Kornacki. Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej. Tak szef MON komentuje ostatnie godziny w Polsce. O 3.40 wykryty został niezidentyfikowany obiekt. 6 minut później zniknął, a o 3.50 w Lublinie i w okolicach uruchomione zostały syreny alarmowe. Mieszkańcy Tarnawy, Koroni wezwali policję, bo usłyszeli huk. Mundurowi nad ranem znaleźli 10-metrowy lej i szczątki. Wyjaśniają, co spadło na ziemię około 2 km od zabudowania.
1: Prawda antyradia.
0: Rosyjska rakieta trafiła tymczasem w jeden z domów w Krzywym Rogu. Tylko tam zabiła 6 osób, a w całym kraju ofiar jest 13. Kijów stracił w nocy jeden myśliwiec F-16, który rozbił się w akcji. Pilot katapultował się i jest bezpieczny.
1: Prawda antyradia.
0: Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. 59-latek z Polski zmarł na szlaku prowadzącym na rysy. Po nagłym zatrzymaniu krążenia upadł i uderzył się w głowę. Pomóc mu próbowali przypadkowi turyści i ratownicy górscy, ale nie udało się.
1: Prawda antyradia.
0: Po spacerze sprawdź się. Sanepid przypomina o kleszczach. Jeżeli znajdziesz takiego w sobie, działaj. Epidemiolog Magdalena Kubasiewicz.
2: Trzeba kleszcza usunąć. Ważne tylko, żeby tego kleszcza nie traktować żadnym środkiem dezynfekcyjnym czy żadnym tłuszczem. Po prostu specjalną pensetą albo nawet zwykłą pensetą złapać go, usunąć skutecznie i dopiero to miejsce zdezynfekować.
0: Zakażonych jest 1% kleszczy. Jeżeli pojawia się rumień, lepiej iść do lekarza.
1: Prawda antyradia.
0: Podobno to najdłuższy festiwal filmowy w Polsce. Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Taka impreza ruszyła w Giżycku. To ma być jedyne miejsce w kraju, gdzie filmy można oglądać z leżaków na brzegu, ale też z zacumowanych jachtów odbierające dźwięk przez radio.
3: Co, mamy siedzieć na żaglówce? Możemy wyjść, tak? Jest pogoda na razie dobra, więc super.
4: Tak, żeśmy się dowiedzieli pocztą pantoflową, że to jest, chociaż nawet dzisiaj u nas jest tam ognisko, no ale jednak...
3: Są priorytety. Ciekawość.
4: Tak.
3: No cieplej troszeczkę by mogło być, ale damy radę. Przygotowani jesteśmy.
0: Teraz już będzie, bez obaw. A sam festiwal potrwa do końca wakacji. Na zegarach mamy teraz 9.32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody na dziś.
5: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
0: Do 36 stopni dziś na termometrach. Będzie bardzo dużo słońca i bardzo mało chmur. Wieczorem możliwe przelotne deszcze w Warszawie i w Rzeszowie, ale czy to będzie ochłoda? Ma być od 20 stopni w Suwałkach, przez 22 w Olsztynie, 24 w Trójmieście, 26 w Koszalinie, 27 w Warszawie, do 29 we Wrocławiu.
5: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: No dobra, kończymy wątek desperacji. Wszystko wzięło się od tego, że pewna pani w Stanach Zjednoczonych podpaliła kościół mormoński, w którym następnego dnia miała brać ślub i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to panna młoda zdecydowała się na tak desperacki ruch. No i to nas zainspirowała, żebyście swoje takie śmieszne, desperackie historyjki nam wypisywali albo dzwonili z nimi. Był przypadek pilota telewizyjnego, był przypadek dzwonka w toalecie, co mną wstrząsnęło.
2: I przypadek Toyota, który też mną wstrząsnął.
1: Nie wiem, dlaczego
2: był...
1: państwo w tych okolicach się poruszali od samego rana. Mamy kolejnego maila, tak, pani Marty.
2: Tak, i pani Marta jest zwyciężczynią dzisiejszego konkursu. Ja tutaj się podpisuję rękoma i nogami pod tym, gdyż iż ja z matmy też nie byłam najlepsza i ledwo co przechodziłam z klasy do klasy w liceum, muszę przyznać szczerze. Czytam.
1: Czytaj.
2: Nigdy nie zapomnę strachu przed klasówką z matmy za dziecka, z której nic nie rozumiałam. Tak bardzo nie chciałam iść do szkoły na następny dzień, by ją pisać. Miałam bardzo surowego ojca, na nic nie zdałyby się prośby. Zima to była. Wzięłam miskę z zimną wodą i na balkonie weszłam do niej gołymi stopami, żeby zachorować. Udało się. Gorączkę miałam potworną i chora byłam bardzo przez kilka następnych dni.
1: No, pamiętacie podgrzewanie termometru na przykład
2: żarówka.
1: W szklance herbaty?
2: Ja do żarówki
1: albo
2: przykładałam
1: do żarówki,
2: i tarłam sobie tak policzki, szczypałam i tarłam
1: mogę,
2: i czoło.
1: Nie mogę, cierpię, nie mogę. Kończymy, stawiamy dużą kropkę na waszych desperacjach. 19 minut do godziny 10. Tu
2: Desperanos,
1: Desperacja. Antyradio i Kaiser Chiefs i Ruby.

0: A tych panów będziecie mogli zobaczyć jutro na Poland Rocku.
1: Tak, o 16:30, dobrze mówię?
0: Tak, na dużej scenie.
1: O, panie, życzymy wam super koncertu, chłopaki, bo z Dziwną Wiosną się bardzo, bardzo, bardzo lubimy.
0: Oh yeah.
1: Z ekipą Woodstockową również i będziemy, moi drodzy, na Poland Rocku. Jesteśmy już od dziś, od 17 do 20, dobrze mówię?
0: Od 17 do 20 będzie można posłuchać Kasprola, potem będzie można posłuchać od 20 do 22
1: Makaczka.
0: Bartka Synowca, a potem od 22 do północy Makaczka.
1: Czyli Kasprola, Bartuś i Makaczek.
0: Dokładnie
1: tak wygląda codziennie przez cały festiwal, nasz festiwalowy line-up.
0: Dokładnie tak. Plus pamiętajcie, że po terenie festiwalu będzie kręcić się Magda Poddańczyk z antyradiowym mikrofonem, więc jeżeli do was podbiegnie, to nie uciekajcie, tylko z chęcią odpowiadajcie na zadawane wam pytania. No i też będzie można zgarnąć dużo, bardzo dużo, nawet antyradiowego merchu, ponieważ będą tam biegać ubrane w antyradiowe koszulki dziewczyny.
1: A w przyszłym tygodniu zrobimy z tego wszystkiego pofestiwalową spowiedź. Pewnie we wtorek, jak dojdziecie do siebie.
0: Okay, dobra, wchodzę.
1: No. 11 minut do 10. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Pani Małgorzata.
0: Pan Piotr.
1: Pa.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV EuraGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999,99 zł. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Oczy na wschód. Polska śledzi dziś wydarzenia z okolic Lublina. Kolejny magazyn idzie z dymem. Rosja dostała od Ukrainy. W tej prawdzie też Poland Rock Festival, który rusza dziś z pełną mocą.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Na wschód. To kierunek Donalda Tuska. Na dziś premier jedzie na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołał też zespół koordynacyjny, między innymi z udziałem szefa MON. Tusk będzie w okolicach Tarnawy Kolonii oglądał dziurę w ziemi. Jest tam 10-metrowy lej po uderzeniu czegoś, co o 3:40 zarejestrowały polskie radary. Nie udało się jednak w porę ustalić, co to było. 10 minut później w Lublinie i okolicach wyły syreny systemu wczesnego ostrzegania. Ukraina precyzuje. To była rosyjska rakieta manewrująca.
1: Prawda Antyradia.
0: I Ukraina znów uderzyła w Rosję. W ogniu stanął kolejny magazyn handlowej platformy Wildberries. 200 osób ewakuowano, jedna została ranna.
1: Prawda Antyradia.
0: Młody jesteś, to śpi. Według raportu UCE Research dla e-psychologów młodzi w Polsce śpią za krótko, a gospodarka traci na tym ponad 8,5 miliarda złotych rocznie. 1/3 przebadanych sypia po 6 godzin albo mniej. Michał Pajdak.
2: Zdecydowanie najgorzej ze snem radzą sobie w Polsce osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. To one są najbardziej narażone na przemęczenie. Aż 42,6 młodych przedsiębiorców sypia poniżej 6 godzin, z czego niemal co piąty drastycznie ucina swój sen do zaledwie 4 do 5 godzin na dobę.
0: Norma snu to od 7 do 9 godzin na dobę. Osoba niewyspana po prostu nie jest wydajna, tylko jest. I tyle.
1: Prawda Antyradia.
0: Parady ogórków, yoga i nauka tańców ludowych. Wszystko to czeka na was na Poland Rock Festival. Dziś oficjalnie rusza 32. odsłona imprezy.
3: Wydarzenia na ASP, czyli spotkania z wyjątkowymi osobami, zaczynają się o godzinie 9:00, ale jednocześnie jest strefa ASP, gdzie można iść właśnie do stoisk NGO-sów, porozmawiać, nie wiem, o zdrowiu psychicznym. Jest teraz strefa Bądź Zdrów, gdzie można też poćwiczyć. Podobno są takie ćwiczenia, które są świetnymi rozgrzewkami przed moszem, przed sceną, więc dzieje się absolutnie bardzo dużo.
0: Mówił Kamil Szwarbuła z WOŚP. No i są oczywiście koncerty w liczbie hurtowej. Poland Rock Festival w Czaplinku potrwa do soboty.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie żyje Glenn Hansard, 56-letni irlandzki muzyk. Zdobywca Oscara zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. Jest 10:02. To była Prawda Antyradia. Nawet 36 stopni mają dziś pokazywać termometry w Polsce. Najcieplej będzie na zachodzie. Nigdzie nie będzie padać. W ciągu dnia nie będzie nawet za dużych zachmurzeń. Nocą niewielkie opady mogą zdarzyć się w Trójmieście, Poznaniu czy w Rzeszowie. Wtedy termometry mają pokazywać od 15 maksymalnie do 22 stopni.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski w Antyradiu. Trwa Poland Rock Festival, wreszcie się rozpędza, bo tam przyjeżdżają pierwsi ludzie, namioty są stawiane. Jest tam też nasza ekipa, która wczoraj bodajże, a może i przedwczoraj wyjechała. Proszę Państwa, społeczny researcher, pan Wojtek donosi, że mamy Dzień Sernika, proszę Państwa. Pyszota, Dzień Przyjaźni, oby istniała. Dzień Książki w Miękkiej Oprawie. Dzień haftu, dzień koleżeństwa i Światowy Dzień Nurkowania z maską i rurką. Słuszna to koncepcja, wiele osób będzie zażywało tego sportu, a będzie wakacyjnie przez chwilę, przynajmniej muzycznie. W Antyradiu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, jest czwartek, jak zwykle Motoślad. Cóż tam w Motowizji? Już od dziś do 2 sierpnia Motowizja zaprasza na transmisję z rajdu Finlandii, jubileuszowej 75. edycji jednej z najsłynniejszych rund rajdowych mistrzostw świata WRC. Wszystkie OS-y zobaczycie na żywo, wyłącznie na antenie Motowizji. Azja Centralna po raz pierwszy gości motorowodną Formułę 1, a wśród bohaterów tej historycznej rundy nie zabraknie Bartka Marszałka, który powalczy o kolejne sukcesy na wodach jeziora Issyk-Kul. Od 1 do 2 sierpnia wszystkie najważniejsze wydarzenia z Grand Prix Kirgistanu będzie można śledzić na żywo na antenie Motowizji. A dziś wieczorem o 21:00 także na antenie telewizji Motowizja premiera Motośladu w programie Adrian i jego junak N12 Vintage ABS. Z tego, co zauważyłem, Adrian jest zachwycony wyglądem i możliwościami tego motocykla. Wielkiej piękności Lambretta, jeden z pierwszych modeli, odrestaurowana w Vintage Garage, no, budzi respekt. Poprzednie odcinki Motośladu można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a zdjęcia i rolki pojawiają się na Instagramie i TikToku Oczami Ostrego.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obecny w nosach. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosłonu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

Dodam jedną informację. W ogóle to słuchają Państwo Antyradia. Dodam taką informację, że jeżeli Państwo uważnie słuchali Motośladu chwil kilka temu, to zwykle kończą się tekstem: Motoślad powróci już za tydzień. Ale nie powróci za tydzień, ponieważ ja będę wtedy na urlopie. A to tak przy okazji pozwolę sobie dokonać takiej informacyjnej akcji. Jutro ostatni dzień przedurlopowy, a potem to tam było dzisiaj za święto, pływanie w masce z rurką. Nie będę pływał w masce z rurką, tylko na czymś konkretniejszym, ale już niech tak będzie. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej. Lenny Kravitz w akcji w Antyradiu.

0: Państwa, zbliżamy się do godziny
1: 11.
0: Czeka nas, prawda, Antyradia Pełna Kultura, prognoza pogody.
1: W kolejnej godzinie nadal ostry dyżur i w tym ostrym dyżurze użyję słowa gacie albo galoty. Jak kto woli, z jakiej to okazji, a to się Państwo przekonają.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
11: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Pożarowa Francja z dobrymi informacjami. Pierwsi ewakuowani wracają do domów. Upały i pożary zmieniają turystykę. Na hulajnodze wokół jeziora? Proszę bardzo, ale nie w Gnieźnie.
0: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, zapraszam. Po ponad tygodniu walki z ogniem strażakom udało się opanować pożary we francuskiej Żyrondzie. Do swoich domów wróciło już ponad 50 tysięcy osób. Niestety nie dotyczy to mieszkańców zdewastowanego przez ogień miasteczka Le Porge, niedaleko Bordeaux. To w sumie 2000 osób.
0: Prawda Antyradia.
2: Upały i pożary zmieniają turystykę. Coraz więcej osób wybiera chłodniejsze kierunki albo przesuwa urlopy poza szczyt sezonu, pisze dziś Rzeczpospolita. Zjawisko określane mianem coolcation.
0: Prawda Antyradia.
2: W Polsce lampa spodziewamy się do 36 stopni, ale nie tylko my będziemy się piec. Czesi ostrzegają przed 40-stopniowymi upałami. Pszczyna na Śląsku poleca się więc na ochłodę. Są tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Każdy ma 11 metrów średnicy i 6 metrów głębokości. Jeden jest przeznaczony do nauki i rekreacji. W drugim od niedawna ćwiczą zawodowcy, nurkowie jaskiniowi, służby i osoby pracujące pod wodą. Nurek Przemysław Czyszczon.
3: To już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty, połączony z drugim zbiornikiem, tunelami. Ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają.
2: Zbiorniki do nurkowania są na pszczyńskim osiedlu Piastów.
0: Prawda Antyradia.
2: Zakaz jeżdżenia na hulajnogach elektrycznych w parkach wokół jezior Jelonek i Winiary. Na taki krok zdecydowały się władze Gniezna. Tylko w miniony weekend doszło tam do dwóch wypadków. W czerwcu potrącony przez hulajnogę rowerzysta złamał kręgosłup. Prezydent miasta Michał Powałowski.
4: Ostatni czas kilka zdarzeń spowodował, że podjąłem decyzję o wprowadzeniu zarządzenia zakazującego poruszania się wokół tych dwóch jezior na hulajnogach elektrycznych. Mam nadzieję, że w ten sposób poprawimy bezpieczeństwo, że nie będzie dochodziło do takiego typu kolizji.
2: W parkach pojawią się specjalne znaki informujące o zakazie. Ma być także więcej patroli Straży Miejskiej, a za złamanie zakazu grozi mandat do 500 zł. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Obrazy Picassa, Monet i Renoira, prawie 60 dzieł, trafi na jesienną aukcję w Paryżu. Łączna wartość dzieł szacowana jest na ponad 40 milionów euro. Śląsk jako wakacyjny kurort brzmi zaskakująco, ale dlaczego nie? A co gdyby właśnie tutaj wylądowali kosmici? Na to pytanie wystawą odpowiada katowickie Rondo Sztuki, Adrian Chorembała.
5: Ten moment spotkania jest pod Spodkiem. Potem przekierowują swoje kroki w stronę Parku Śląskiego. Tam między innymi na przykład dziwią się, o co chodzi z tym kapeluszem w Parku Śląskim. Zastanawiają się, jak ci ludzie tak sobie fruwają nad ziemią. Co to jest Elka w ogóle i dlaczego to działa i jak to działa. Także są świadkiem pewnej awantury. W ogrodzie japońskim pieski spotykają i nie mogą dojść do porozumienia.
2: Wystawa Kurier Wakacyjny Michała Prażmo w katowickim Rondzie Sztuki do połowy września.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
2: Pogoda przypomniała sobie, że mamy lato. Do 36 stopni dziś i do 36 stopni jutro, z tym, że dziś ma być bardzo ciepło i słonecznie w całej Polsce. Jutro więcej chmur, a w Trójmieście może padać deszcz. W Czaplinku dziś 34 stopnie, jutro ma być 28.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
6: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.

0: wieczór w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 11. Słuchają Państwo Antyradia. Miało być to słowo. Zaraz się pewnie pojawi. Proszę Państwa, no, świat robi się coraz bardziej ostrożny, dbał o czyjąś prywatność, tym podobne rzeczy. Nie wiem, nawet zawody biatlonowe miały się odbywać w ten sposób, że zamiast wystrzałów prawdziwego naboju strzelałoby się laserem, a dźwięk byłby emitowany z głośników, żeby tylko ołowiem nie zanieczyszczać matki ziemi. No wszystko idzie ku temu, żeby się poukładało. Okazało się, że zmienia się pokazywanie lekkoatletyki w telewizji. Ma być mniej ujęć pokazujących intymne miejsca zawodniczek. I w rzeczy samej pewnie powinno się tak dziać. A co powiedzieć o kolarzach na podium po wyścigu, kiedy stoją eksponując pewne elementy? To też jest jakiś kłopot i myślę, że z tym trzeba by walczyć. Walczyć za pomocą obszernych gaci, proszę Państwa. Tak. To takie dynamówy na przykład. Ja wiem, ktoś powie, opór powietrza się zwiększa i tak dalej, ale no przecież jeżeli wszyscy będą biegli w takich samych gaciach, to szanse się wyrównają i nie będzie pokazywania intymnych części ciała. Tak w przypadku lekkoatletyczek, jak i w przypadku kolarzy, proszę Państwa. A my jedziemy dalej.

0: 4 minuty po godzinie 11. Słuchają Państwa Antyradia. Proszę Państwa, w związku z moją wypowiedzią dotyczącą obszernych gaci we wszelkiego rodzaju zawodach, zarówno rowerowych, jak i powiedzmy, no nawet tenisowych czy lekkoatletycznych, pan Piotr napisał: mam pytanie. Czy pańska deklaracja popierająca obszerne gacie u kolarzy jest zapowiedzią rozłamu w partii, którą współtworzy pan z Krzysztofem Skibą? Tak tylko pytam, bo ponoć tego typu rozłamy są teraz modne. Panie Piotrze, ja może powiem tak, to nie jest rozłam, to jest raczej dostosowanie się do obecnych trendów. A zresztą zawsze na obcisłe gacie dla niepoznaki można założyć obszerne gacie i pozostaniemy nadal, że tak powiem, związani z partią, a dostosujemy się do obecnych trendów.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
6: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
7: W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski i Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
8: Piotrusz, powiedz I love you.
9: I love you.
8: I know.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
10: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na mediaexpert.pl?
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
19: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
21: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
22: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
21: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
0: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
23: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
0: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert,
24: taniej masz. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
25: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Florence and the Machine.

To licho, komu to przeszkadzało, to ena. Mogło być dalej, a było naprawdę bardzo mocarne i bardzo dobre. Proszę Państwa, po 12 będę miał do oddania dwuosobowe zaproszenie na Grasz Bur Festiwal. 14-16 sierpnia, Park Linowy Leśny, Tabor pod Rzeszowem. Zajmę się tym zaraz.

0: wielkości wielkiej, piękności wielkiej, dzieło grupy Europe, jeszcze pewnie jakieś jęknięcie. Na koniec. Proszę Państwa, za chwileczkę osiągniemy 12. Po 12 rozdawnictwo zaproszeń na Grashbur Festival.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz

0: hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
0: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Antyradio.

0: prawdopodobnie rosyjski pocisk. Premier o tym, co ustaliły służby. Kolejki do specjalistów zamiast maleć rosną i to po części nasza wina. Słońce i antybiotyk to nie jest dobry miks.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Co spadło na ziemię na Lubelszczyźnie, to najpewniej rosyjska rakieta, informuje Donald Tusk, który bierze udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego.
2: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania i będziemy chcieli mieć stuprocentową pewność, jaki pocisk, kto go wystrzeli, czy eksplozja ładunku, czy tylko samo uderzenie tej rakiety spowodowało ten krater.
0: Premier mówił także o tym, że rakieta zostałaby zestrzelona, gdyby miała lecieć dalej. W momencie, gdy spadała na prawie niezamieszkały teren tuż obok niej, był już polski myśliwiec F-16, który szykował się do jej przechwycenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Sezon urlopowy to plaga nieodwołanych wizyt w poradniach. W efekcie kolejki rosną, a nowych wolnych terminów brak. Doktor Marta Frejowska-Reniecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu mówi, że pacjenci dostają przypomnienia SMS-a, a mimo to część z nich po prostu się nie pojawia.
3: Ja w ostatnim tygodniu w poradni miałam dwóch pacjentów, którzy nie przyszli. Zadzwoniłam do nich. Niestety jeden z panów powiedział, że on jest poza miastem i się urlopuje, a druga pani powiedziała, że w ogóle nie miała zamiaru przyjść, bo jest ciepło.
0: Lekarze apelują, by nieobecność na wizycie zgłaszać jak najszybciej, wtedy z wolnego miejsca będzie mógł skorzystać ktoś inny.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozważnie z opalaniem, szczególnie jeśli bierzecie leki. Niektóre antybiotyki mogą powodować fotouczulenie. Toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
4: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, swędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
0: Ekspert dodaje, że przy przepisywaniu leków warto zapytać o to lekarza.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe autobusy w drodze do Gdańska. Pierwsze z 30 zamówionych elektrycznych Solarisów zaczną kursowanie pojutrze. A to była Prawda Antyradia. Prawie cała Polska w alertach przed upałami. Na zachodzie te najwyższego 3 stopnia, nawet 36 stopni mają dziś pokazywać termometry. Najcieplej będzie na zachodzie, nigdzie nie będzie przy tym padać. Nocą niewielkie opady możliwe w Trójmieście, Poznaniu czy w Rzeszowie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksandr.

0: Dyżur w Antyradiu.
1: No, prawie 12 minut po godzinie 12. Słuchają Państwa Antyradia. Normalnie o tej porze mówię, że to kolejna, a zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, a tak dziś nie będzie, ponieważ ja zostanę dłużej. Będę z Państwem do godziny 14. Część ekipy wyjechała na Poland Rock Festival, zatem ktoś musi tutaj na miejscu też działać. Proszę Państwa, mam dwuosobowe zaproszenie na Grażbur Festiwal 14-16 sierpnia, Park Linowy Leśny Tabor, to pod Rzeszowem. Osoby zainteresowane badają zagadnienie, czy na pewno dadzą radę wybrać się na ten festiwal. Przypominam, 14-16 sierpnia, Park Linowy Leśny Tabor pod Rzeszowem. Przygotowują Państwo mail pod adres ostry@antyradio.pl. No i czekają Państwo na pytanie, które zadam już bardzo.

0: Check My Brain. Proszę Państwa, mam jeszcze nadal dwuosobowe zaproszenie na Graszbur Festiwal 14-16 sierpnia, Park Linowy Leśny Tabor pod Rzeszowem. Proszę Państwa, maile jak mnie mam Państwo przygotowali, ale co najważniejsze, sprawdzili Państwo, czy w tych dniach i w tym miejscu znaleźć się możecie. Mam mail pod adres ostry@antyradio.pl, z pewnością przygotowany. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie oto pytanie. Jak nazywał się polski generał, dowódca Armii Krajowej i premier rządu na uchodźstwie o pseudonimie Burr? Proszę imię i nazwisko pana generała wymalować w temacie maila.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Media Expert.

0: miękkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Alex

najpiękniej, kolorowo i ślicznie, proszę Państwa, w związku z rozdawnictwem zaproszeń, dwuosobowego zaproszenia na Grasz Bur Festiwal 14-16 sierpnia, Park Linowy, Leśny Tabor pod Rzeszowem. Zadałem Państwu pytanie, jak nazywał się polski generał, dowódca Armii Krajowej i premier rządu na uchodźstwie o pseudonimie, Bur. Otóż Tadeusz Komorowski to był pseudonim Bur, Tadeusz Marian Komorowski. Pan Adam K. otrzymuje takie dwuosobowe zaproszenie. Za chwileczkę mail zwrotny do pana pomknie i będzie pan świadom tego, że z pewnością to pan będzie się bawił na tym festiwalu. Naprawdę zapowiada się przezacnie. I jedziemy z Antyradiem i z Republiką. Jakbyś też nie pamiętał tytułu, to tytuł to Biała Flaga.

0: co tam się będzie działo w najbliższej przyszłości. No będzie pewnie, prawda, antyradia, będzie prognoza pogody, a potem kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Być może, proszę Państwa, pojawi się motyw konia.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to odlewia tanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: lodów Cactus Big Patets Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: cała paleta kolorów z alertami przed upałami. Przejrzysz winele, kupisz antyka i sprawdzisz zdrowie. To w Gdańsku, w tej prawdzie także Bytom i wystawa motyli.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Znów upalnie gorące powietrze dotarło do Polski i zostanie przez kilka dni. Jakieś pomysły na ochłodę?
2: Tak, właśnie idę na basen.
3: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
0: No, to prawda. Według prognoz wysokie temperatury mają się utrzymać co najmniej przez tydzień. Lampa nie tylko u nas. W Chorwacji w weekend ma być od 35 do 40 stopni.
1: Prawda Antyradia.
0: Między zakupem szmacianej lalki a jeansowej kurtki możesz się sprawdzić. NFZ ma swoje stanowisko na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Agnieszka Kubicka.
4: Jesteśmy na naszym stanowisku profilaktycznym po raz piąty na Jarmarku Dominikańskim. Nasze stanowisko jak co roku cieszy się bardzo ogromną popularnością. Przychodzą do nas powtarzające się osoby rok w rok. Pytają o to, czy zmieniły się jakieś programy profilaktyczne, czy są nowe, czy jest dostępność do nich.
0: Stoisko będzie działało przez cały czas trwania jarmarku do 16 sierpnia.
1: Prawda Antyradia.
0: Lepsze badania niż nie jeden pacjent dostaje właśnie szkielet. Trwają badania ludzkich szczątków znalezionych tuż obok katedry w Gnieźnie. Odkryli je archeolodzy. Szacują, że jegomość leżał pod ziemią jakieś 200 lat. Damian Odzimek.
5: Będzie ustalana płeć, wiek, przyczyna śmierci. Jest to prawdopodobnie młoda osoba do 20 roku życia. Znaleźliśmy jedynie lichtarzyk obok niego.
0: Szkielet zachował się niemal w całości.
1: Prawda Antyradia.
0: A może trochę egzotyki? W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu na Śląsku nowa wystawa z motylami w roli głównej. Kurator Adam Larysz.
6: Na wejściu zobaczymy piękną łąkę z kwiatami, z roślinami, motylami. To wystawa pokazująca bardzo ciekawe, nieznane, niezwykłe wręcz motyle, na przykład, które niedawno się nam udało odkryć, a o których nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją.
0: Motyle tak szybko nie wyfruną. Wystawa w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu będzie czynna aż do października. A to była Prawda Antyradia.
7: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
0: Nawet 36 stopni dziś na termometrach w Polsce. Najcieplej będzie w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. Według prognoz wysokie temperatury mają się utrzymać co najmniej przez tydzień. W niektórych częściach kraju będą im towarzyszyły burze.
7: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
8: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Prawie 13 minut po 13 i kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Miał być motyw konia. Proszę, różne są sposoby na przewożenie konia. Można wieźć go w przyczepie specjalnej. Był też koń na białym rycerzu. Natomiast w okolicach Mrągowa kierowcy zauważyli samochód, obok którego biegł koń przywiązany linką do ręki pasażera auta. Policja zatrzymała ten zestaw. Mężczyzna, jak się okazało, był nietrzeźwy. Został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu przesłuchany. Policja poinformowała, że dalsze decyzje zostaną podjęte po konsultacji z lekarzem weterynarii, który oceni stan zdrowia konia. A jest to kolejna forma pod tytułem Polak potrafi. Koń na lince przywiązanej do ręki, niech to licho. Mam nadzieję, że przynajmniej koń się trochę wybiegał. Zależy to oczywiście od prędkości automobila. A my jedziemy dalej. Koń na białym rycerzu.

0: wam a propos transportu konia za pomocą ciągnięcia go na lince przy samochodzie. Pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, z tego co wiem, przebywający na wakacjach w Polsce, napisał, że teraz dla otrzeźwienia powinno się podczepić rączego pasażera auta na hol i go przegonić za samochodem. Następnym razem pomyśli, nim da się zrobić w konia. Panie Krisie, ale takie metody są stosowane w niektórych środowiskach dla wyjaśniania nieporozumień towarzyskich i ciąganie za samochodem zdarzyć się może niestety.
1: Dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026.
7: Wybierasz się do Czaplinka?
6: Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi.
9: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
17: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
19: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
21: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
20: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
22: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
23: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
3: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
2: Nawet tutaj musisz.
4: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
5: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
3: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
6: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon.

Ηλίας The Rock Up, on the radio. On the radio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander.

0: Różne są sytuacje, w których korzystają Państwo z AI. Od na przykład podejmujecie decyzje co do zakupów. No, różne klimaty się pojawiają. Pani Karolina przysłała mi link do materiału, w którym 30-latek z Zabrza odmówił przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości, kierując się poradą sztucznej inteligencji, która stwierdziła, że nie przejmuj mandatu na miejscu. Policja proponowała 100 zł mandatu, bo pan przekroczył 14 na godzinę. Pan odmówił i sąd nałożył na niego karę 8-krotnie wyższą. Nie zawsze słuchanie AI przynosi spodziewane skutki. Proszę Państwa, dziękuję Pani Karolino za ten materiał. Ja na szczęście w moim telefonie nie mam AI ani czego takiego, ponieważ mam prymitywny telefon, bo tak chcę.
1: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: studio Antyradio Konrad Czubaj. Dzień dobry, Konrad.
1: Dzień dobry.
0: Od razu powiem, że jesteś człowiekiem, który w zasadzie nie potrzebuje windy, bo mógłbyś się dostać do mieszkania po zewnętrznej ścianie domu, albowiem zajmujesz się wspinaczką skalkową.
1: Tak, zajmuję się wspinaczką skalkową, ale wiesz co, w takiej industrialnej to nie robię i nie lubię. Jakoś mnie to nie kręci. Jest trochę takich mistrzów, wiesz, co się po wieżowcach wspinają, ale ja lubię skałę, wiesz, taką w ramach, żywą.
0: Jak jesteś teraz tutaj w Warszawie na miejscu, to nie ma skałki pod ręką, w związku z tym można by tak po ścianie, ale to już inna bajka.
1: Można, ale ja bym chciał jeszcze nawiązać do utworu Animal Instinct, bo redaktor Ostrowski zaczął szczekać na korytarzu. Tak, cię wzięło.
0: Mam takiego kolegę, który zawsze do mnie szczeka i ja do niego odszczekuję. Takie mam zazwyczaje.
1: No dobrze, że nie wyjesz.
0: Konrad Czubaj nie będzie szczekał, tylko poprowadzi lokomotywę. Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hey, this is Josh from Good Man Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: W euro na wszystko cię stać.
16: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Nie chcemy już tyle pić. Wpływy z akcyzy alkoholu ostro w dół. Wybory prezydenta Krakowa. Jest decyzja premiera. W tej prawdzie także rozbudowa A2 między Warszawą i Łodzią.
1: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, zapraszam. Mniej picia w Polsce, spada spożycie i produkcja alkoholu. Wpływy z akcyzy od mocnych trunków poszły w dół w pierwszych 5 miesiącach roku o 13%, informuje Ministerstwo Finansów.
1: Prawda Antyradia.
2: Wiadomo, kiedy odbędą się przedterminowe wybory prezydenta w Krakowie. Mieszkańcy zagłosują w niedzielę 27 września. Tak wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronach rządowych.
1: Prawda Antyradia.
2: Strefa czystego transportu w Katowicach obowiązuje od miesiąca. Złośliwi mówią, że to farsa. Wskaźnik mandatów przez miesiąc wyniósł 0. Straż Miejska Małgorzata Dobecka.
3: Jeżeli chodzi o strefę czystego transportu, to nie ujawniono żadnych nieprawidłowości. Działamy oczywiście w ramach naszych uprawnień, kontrolujemy, cały czas działamy.
2: Zasady strefy czystego transportu w Katowicach są znacznie łagodniejsze niż w Warszawie czy Krakowie. Ograniczenia nie dotyczą mieszkańców miasta ani całej metropolii, a pozostali kierowcy mogą wjechać do centrum nawet 26-letnim autem.
1: Prawda Antyradia.
2: Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Jest już podpisana umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji. GDDKiA Szymon Piechowiak.
4: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa kierowców oraz osób pracujących przy rozbudowie zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
2: Całość potrwa ponad rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
1: Prawda Antyradia.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie. W Bydgoszczy w sobotę startuje projekt Zostań turystą w swoim mieście, w ramach którego przewodnicy zabiorą uczestników w wyjątkowe miejsca i opowiedzą o przeszłości miasta. Zaplanowano 20 bezpłatnych spacerów tematycznych oraz 4 spływy kajakowe. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Do 36 stopni dziś na termometrach, będzie bardzo dużo słońca i bardzo mało chmur. Wieczorem możliwe przelotne deszcze w Warszawie i w Rzeszowie, ale czy to przyniesie ochłodę? Ma być od 20 stopni w Suwałkach, przez 26 w Koszalinie, do nawet 29 we Wrocławiu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.
6: Sponsorem programu są Militaria.pl.
7: Hey! This is your son.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: 9 minut po godzinie 14. Konrad Czubaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w zastępstwie za Tomka Kasprzyka, który oczywiście jest na Poland Rock Festiwalu, jak i znaczna część naszej ekipy. Oczywiście nadajemy stamtąd już od wczoraj, tak żebyście wiedzieli dokładnie, co się tam dzieje, jak się dzieje i co tam słychać. No, upały w końcu przyszły. To mi przypomniało taką legendarną postać Morsa Sławka, który mieszkał na warszawskim Ursynowie. Mors Sławek miał dwie lodówki. Jedna lodówka była na produkty, druga lodówka była dla niego. Tam sobie czytał książki. Myślę, że dwie lodówki na taką pogodę to jest niegłupi pomysł. A zaczynamy bardzo pięknie i bardzo kultowo The Eagles na początek naszego spotkania. A ja zapraszam do 17:00.

0: Ostatnio po Rybniku krążyła plotka, że na prywatnym koncercie zagra Rammstein. Plotki pojawiały się w różnych źródłach, aż w końcu z dziennikarskiego obowiązku sprawę sprawdził portal rybnik.com.pl i dodzwonił się do organizatora, który powiedział tak: nie mamy takich pieniędzy, by wynająć taki zespół na imprezę. Będzie z nami zespół grający covery Rammsteina. No i tak właśnie, proszę Państwa, działają plotki. Zresztą no, to mi przypomina, jak to pewien gość nie doczytał i zamiast na Red Hot Chili Peppers poszedł na występ szkockiego zespołu Red Hot Chili Pipers, którzy grają na dudach. Jest taki zespół.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy. Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących przeziębienia i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nietytunowa. US Farmacja Spółka z o.o.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
0: masz. Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Rokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Bardzo fajna rockowa potupajka na antenie Antyradia. Czyli Ghost Dance Macabre. Oczywiście szwedzka kapela, no nie ma co ukrywać. Szwedzi potrafią w muzę, potrafią też w motoryzację. Ja mam bardzo poważny skręt w kierunku pewnej nieistniejącej szwedzkiej marki samochodowej. Ostatnio zresztą podjąłem się samodzielnego wypolerowania lamp.

swojego auta. Ktoś mnie chciał skasować za 1008 zł, ja zrobiłem chyba za 50 plus moja praca. Trochę się namachałem, ale jestem zadowolony z efektu i mój samochód wreszcie przejrzał na oczy. Teraz też motoryzacyjne klimaty, bo to Jam na antenie Antyradio za 20.15.

0: pani Gabriela do mnie napisała pod konrad@antyradio.pl, czy chodziło o Saab? Zawsze chciała mieć samochód tej marki. No raczej, Gabrielo. Grzesiek także do mnie napisał w sprawie przeczyszczania reflektorków. To ty teraz nie wypuszczaj tej furki z garażu. Jak przejrzała na oczy i zobaczyła te korki i dziury na polskich drogach, to może zapragnąć powrotu do ojczyzny. Fajnie cię słyszeć w tygodniu. Dzięki, Grześku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Konrad@antyradio.pl to w sprawach wszelakich, ale także przyda się w kontekście konkursu, ponieważ mam dzisiaj do rozdania podwójne zaproszenie na koncert grupy Primus. Primus, proszę państwa, proszę się nie oddalać od Antyradia.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: NATO w kontakcie z polskimi władzami po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Rakieta wybuchła w polu, echa słychać w polityce. Opozycja krytykuje rządzących. Najpiękniejszy festiwal świata to już. Właśnie startuje Poland Rock.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tak brzmi komunikat NATO w sprawie eksplozji najpewniej rosyjskiego pocisku. Obiekt spadł na Lubelszczyźnie, a informacje na ten temat obiegły już cały świat. I tak na przykład szef Rady Europejskiej Antonio Costa komentuje, że to pokazuje, że agresja Rosji jest zagrożeniem dla całej Europy.
1: Prawda Antyradia.
0: System ostrzegania mieszkańców do poprawy, grzmią politycy opozycji. Po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej mieszkańców obudziły syreny alarmowe, ale w ślad za tym nie było żadnej informacji, co się dzieje i na ile realne jest to zagrożenie. Według polityków apka mObywatel mogłaby dostać stosowną aktualizację. Bez tego, jak mówi europoseł Michał Dworczyk, pojawia się chaos.
2: Jaka powinna być prawidłowa reakcja? Po sygnałach dźwiękowych, równolegle do nich, powinien obywatel otrzymać alert, informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: Politycy opozycji podkreślają natomiast, że polskie lotnictwo i obrona powietrzna podjęły właściwe działania.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak się okazuje, funkcje, których domaga się opozycja w mObywatelu, są w drodze. Jednak sytuacja z Lubelszczyzny pokazuje, że powinny być gotowe dosłownie na wczoraj. Na razie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówi o analizach i pracach.
3: Tak jak w zakresie zagrożenia powodziowego, tak nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach.
0: Aktualizacja może być gotowa przed końcem roku, jednak mObywatel wymaga internetu, a poza tym nie każdy ma aplikację. Stąd SMS-y i inne powiadomienia i tak muszą pozostać.
1: Prawda Antyradia.
0: Scena gotowa, można zaczynać. Poland Rock Festival właśnie oficjalnie się rozpoczyna. WOŚP Kamil Szwarbuła.
4: Jest to największa scena w Polsce, bez dwóch zdań. To jest tak, że ona się trochę zmienia, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o, nazwijmy to, choreografię świateł. Troszeczkę inaczej ustawiamy akcenty świetlne, ale co do zasady rozmiarowo ona jest ta sama i to jest po prostu wielka, wielka scena, dająca dużą przestrzeń na to, żeby robić duże, szalone rzeczy na scenie.
0: Możliwości tej sceny dzisiaj sprawdzą m.in. Dropkick Murphys, Godsmack i Mysłowic.
5: Pełna kultura, zapraszam. Poland Rock Festival otworzył brama. Pierwszych gości Jurek Owsiak przywitał osobiście.
6: Już ta ziemia trochę drży. Dziękuję, że przyjechaliście i cały czas jedziecie do nas. Jedźcie bezpiecznie, szerokości wszystkie.
5: Tak było wczoraj. Oficjalnie impreza startuje dziś na scenie Akademii Sztuk Przepięknych. Wybitni goście, m.in. Agata Kulesza, Marian Dziędziel i Juliusz Machulski. Do tego bardzo aktywna strefa Antyradia i fundacja Najsłodsi Michała Figurskiego, która zbada Wam poziom cukru. Powiew Szwajcarii w Polsce. Koszalińska kolej wąskotorowa powiększa tabor o 4 wagony prosto ze szwajcarskich Alp. 40-letnie składy są w doskonałym stanie technicznym. Mają wygodne siedzenia, ogrzewanie i wielkie okna. Szwajcarskie wagony wyjadą na polskie tory w przyszłym sezonie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Upał w niemal całej Polsce. Jeśli chcecie przed nim uciec, trzeba się kierować na północny wschód. Tylko na Podlasiu i miejscami na Mazurach poniżej 30 stopni, około 26. Najgoręcej w Legnicy 36. Do tego niemal bezchmurne niebo w większości kraju. Jutro podobna aura, poniżej 30, tylko na wybrzeżu.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa latem w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 15 w roli maszynisty Konrad Czuba. I dzień dobry, witam bardzo serdecznie w zastępstwie za tą Kasprzyka, który jest oczywiście na Poland Rock Festiwalu. Będzie nadawać, będzie do was mówić po godzinie 17. A także na miejscu, jak czytam, będą nasze i są już rockowe dziewczyny Antyradia z rozmaitymi niespodziankami. Proszę państwa, zerknijcie, jakież tam niespodzianki mają dla was rockowe dziewczyny. Ja też mam niespodziankę, chociaż nie jestem rockową dziewczyną, tylko chłopakiem. Mam bilety na Primusa. I takie bilety będą do zdobycia już całkiem niebawem, ale teraz śmigamy z Manam.

0: Lady in Black. Ostatnio czytałem, że wybór tych ludów, które żyją na pustyniach, jeśli chodzi o czarną odzież, wcale nie jest złym wyborem. No bo, jak wiadomo, czarny się mocno nagrzewa, ale chodzi o materiał. To musi być odpowiedni materiał i luźna odzież, która powoduje, że jest taka warstwa powietrza, która jakoś tam schładza i w ogóle ma to sens. No dobrze, zupełnie nie o tym chciałem mówić, bo ja mam podwójny bilet na koncert grupy Primus 6 sierpnia, letnia scena progresji w Warszawie. No i wiadomo, że Primus to jest taka osoba, która, jak ją się pyta, a jak ci poszedł tam egzamin, czy tam, nie wiem, klasówka. No, beznadziejnie, nie, w ogóle do bani. Później jest 5 plus albo 6. To każdy miał taką koleżankę w szkole. Natomiast Primus to także urządzenie służące do gotowania wody. No więc ja zapytam państwa inaczej. Na wieść, o czym się gotujecie? Albo jakie wiadomości was zagotowały? Ogólnie co was wnerwia? No, napiszcie pod konrad@antyradio.pl. Najbardziej kreatywne, zabawne, fajne, nietypowe odpowiedzi nagrodzę podwójnym biletem na koncert grupy Primus. Na wieść, o czym się gotujecie, albo jaka wiadomość was zagotowała. konrad@antyradio.pl. Czas macie do 16:30.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
5: Wygrałem.
4: Słucham?
5: Z bankiem wygrałem, w sądzie.
6: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
4: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Simple Plan na antenie Antyradia, a ja Państwu zadałem pytanie na wieść, o czym się gotujecie, co Was gotuje, kiedy się zagotowaliście. To na poczet rozdawnictwa biletów na koncert grupy Primus 6 sierpnia na letniej scenie Progresji w Warszawie. Pan Krzysztof napisał m.in. tak: gotuje się zawsze wtedy, kiedy ktoś inny zgarnia bilety w antyradiowych konkursach. Natalia z kolei gotuje się wtedy, kiedy ktoś przed nią wolno chodzi i nie może tej osoby wyprzedzić. Ja tego nie cierpię, jak ktoś wolno chodzi przede mną, albo jak mnie śledzi. Na przykład idzie za mną pół metra albo metr za mną i zamiast mnie po prostu wyprzedzić normalnie, to tak się snuje za mną jak duch. Ja czekam na Wasze odpowiedzi, co Was najbardziej gotuje. konrad@antyradio.pl. Do wygrania są podwójne bilety na Primusa 6 sierpnia, letnia scena Progresji Warszawa. Czas do 16.30, później rozwiązanie konkursu, a teraz perfekt na antenie Antyradia.

0: I tu na antenie Antyradia, jeszcze przed godziną 16, do której zostało 7 minut. Drażni mnie, oj drażni, szturmowanie drzwi do pociągu, autobusu, tramwaju, zanim ktokolwiek zdąży z nich wysiąść. To logistyczny absurd i chyba trochę egoizm, napisał Szymon. To Szymona gotuje. A co was gotuje? Proszę napisać pod konrad@antyradio.pl. Do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert grupy Primus 6 sierpnia w Warszawie. Rozwiązanie w przyszłej godzinie Rokomotywy.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert wyprzeda.

0: męskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę.

0: Polski 1 litr 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
1: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
2: Znam ten sposób. Kosztowny.
1: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
2: To dlatego taka koperta.
1: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Ogrom pracy mają służby w związku z wybuchowym incydentem na Lubelszczyźnie. Prezydent zdecydował w sprawie zakazu telefonów w szkołach. Kodeks pracy znowelizowany. Będą wyższe kary za mobbing.
9: Prawda Antyradia.
10: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Sporo szczątków wojskowego obiektu porozrzucanych w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. To tam spadł, jak mówi premier Tusk, rosyjski pocisk balistyczny, pozostawiający w ziemi lej o średnicy 10 metrów. Sprawę wyjaśnia już prokuratura. Przy użyciu drona szukamy odłamków, mówi prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz.
11: Rozrzut tych elementów jest dosyć spory, bo oceniam go na około 200 metrów. W tym momencie trwa mapowanie za pomocą specjalistycznych urządzeń.
10: Na miejscu pracuje około 100 mundurowych. Między innymi z policji i wojska.
9: Prawda Antyradia.
10: Zakaz telefonów w szkołach z podpisem prezydenta. Nowelizacja prawa oświatowego obejmuje podstawówki i przedszkola. Z telefonu nie będzie można korzystać ani na przerwach, ani na lekcjach oraz na zajęciach poza szkołą. Przepisy wejdą w życie od września.
9: Prawda Antyradia.
10: Nowelizacji doczekał się też kodeks pracy. Prezydent podpisał przepisy, które upraszczają definicję mobbingu, podnoszą najniższe zadośćuczynienie dla ofiar i zobowiązują pracodawców do doprecyzowania zasad wewnątrz firmy. Wspomniane zadośćuczynienie to ma być minimum 6-krotność płacy minimalnej.
9: Prawda Antyradia.
10: Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphys, Cosin, Myslowic, Jam czy Nocny Kochanek zagrają na Poland Rocku. Najpiękniejszy festiwal świata rozpoczął się po raz 32 tradycyjnym ślubowaniem. Koncerty to nie wszystko, mówi rzecznik WOŚP Kamil Szwarbuła.
12: Wydarzenia na ASP, czyli spotkania z wyjątkowymi osobami, zaczynają się o godzinie 9, ale jednocześnie jest strefa ASP, gdzie można iść właśnie do stoisk NGO-sów, porozmawiać, nie wiem, o zdrowiu psychicznym. Jest teraz strefa Bądź Zdrów, gdzie można też poćwiczyć.
10: Poland Rock Festival na lotnisku Czaplinek Broczyno potrwa do soboty.
13: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: upał w niemal całej Polsce. Jeśli chcecie przed nim uciec, trzeba się kierować na północny wschód, tylko na Podlasiu i miejscami na Mazurach poniżej 30 stopni, około 26, na Igoręcej w Legnicy 36. Do tego niemal bezchmurne niebo w większości kraju. Jutro podobna aura, poniżej 30, tylko na wybrzeżu.

0: instalacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 16. Konrad Czubaj, dzień dobry. I zapraszam na ostatnią godzinę Rokomotywy we czwartek, 30 lipca. No, proszę Państwa, uczniowie od 1 września nie wniosą na teren szkoły komórki. Zakaz będzie dotyczyć także przedszkoli. No i w sumie bardzo dobrze. W sumie takie też zakazy niektórzy artyści wprowadzają na swoich koncertach. Jack White na przykład, Ghost też. Ale są takie koncerty, na których zakazu wprowadzać nie trzeba. Jest po prostu tak dobrze, że nikt komórki nawet nie śmie wyciągać. Tak było na System of a Down. Ja to sobie wszystko podglądałem z wysokości trybun i naprawdę jak patrzyłem na to morze ludzi, cudownie było to obserwować, jak wszyscy ludzie, tak jak drzewiej to bywało, po prostu byli zupełnie skupieni na tym, co się działo na scenie i w ich serduchach, a nie w co tam w komórze gra. No ale właśnie. A my lecimy dalej z Lady Punk. Przypomnę także, że do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert Primus. Trzeba tylko napisać, co was gotuje. Jakie wiadomości, jakie zachowania, jakie wydarzenia. Konrad@antyradio.pl, czas do 16.30, później rozwiązanie. No dobra, kryzysowa narzeczona, już bangla na antenie Antyradia. Będzie także pijama porno.

0: Dostałem takie pytanie, które w sumie brzmi jak reprymenda. Czemu na trybunach siedzisz na koncercie? No, takie bilety dostałem z redakcji Antyradia. Pani Betty zadała mi takie pytanie. No, na swoją obronę mogę powiedzieć, że na Judas Priest akurat byłem na płycie. Nawet trochę pokicałem. Breaking the Law bardzo mnie rozbujało. Świetny to był koncert naprawdę i nie tylko ja tak uważam. A to żegnam już piżamy porno. Wkrótce Red Hot Chili Peppers.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
16: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
18: No i co, Barbara, co?
17: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizor.

0: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

T-Rex na antenie Antyradia, a teraz czas na rozwiązanie konkursu, w którym pytałem was, co was najbardziej gotuje. To było na poczet konkursu, w którym można było zdobyć podwójne bilety na koncert Primusa. No Primus to takie urządzenie, które właśnie umożliwia gotowanie. Pan Krzysztof napisał tak: gotuje się zawsze wtedy, kiedy ktoś inny zgarnia bilety w antyradiowych konkursach. No to żeby pan Krzysztof się nie zagotował, zwłaszcza w taką pogodę, nie chciałbym mieć pana Krzysztofa na sumieniu, no to pan Krzysztof wybierze się na koncert Primusa.

0: Hej, to za chwilę powie do was Tomek Kasprzyk, który jest oczywiście na Poland Rock Festiwalu. Już za chwilę się tam przeniesiemy za sprawą radiowej łączności. A z mojej strony to już wszystko. Konrad Czubaj, to była ogromna przyjemność. Do usłyszenia jutro po 14.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka, sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Premier jest niemal pewien, że to Rosjanie stoją za incydentem na Lubelszczyźnie. PiS tymczasem wytyka błędy. Ludzie za późno dostali informację, co się dzieje. Wakacje to sezon na pacjentów widmo w poradniach. Lekarze utyskują.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Służby i prokuratura pracują w miejscu uderzenia rakiety na Lubelszczyźnie. Śledczy pobrali próbki ziemi, zabezpieczono też pocisk. Już wiadomo, że zawierał znaczne ilości materiałów wybuchowych. Jest duże prawdopodobieństwo, że to rosyjski pocisk balistyczny, mówi premier Tusk.
2: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
1: Szef rządu dodał, że nie było bezpośredniego zagrożenia, bo rakieta spadła na terenie niezabudowanym. Wstępne ustalenia wskazują, że Polska nie była celem ataku.
0: Prawda Antyradia.
1: Pełnych wyjaśnień od rządu domaga się PiS w związku z incydentem na Lubelszczyźnie. Był huk, błyski i syreny alarmowe, a ludzie nie dostali informacji, co się dzieje, mówi Przemysław Czarnek.
3: Chcemy informacji i chcemy, żeby na przyszłość te informacje były natychmiast. Ludzie, którzy się budzą w nocy przy alarmach, które słusznie są włączane, chcą też mieć komunikat, co dalej, co się dzieje, a nie czekać 3 godziny.
1: Tym bardziej, jak mówi, że nie wszyscy wiedzą, co dany alarm oznacza, więc wszystko wymaga poprawy.
0: Prawda Antyradia.
1: Sezon urlopowy to sezon na pacjentów widmo w poradniach. W efekcie kolejki rosną, a nowych, wolnych terminów brak. Pacjenci dostają przypomnienia SMS-em, a mimo to część z nich po prostu się nie pojawia.
4: Ja w ostatnim tygodniu miałam 2 pacjentów, którzy nie przyszli, zadzwoniłam do nich. Niestety jeden z panów powiedział, że on jest poza miastem i się urlopuje, a druga pani powiedziała, że w ogóle nie miała zamiaru przyjść, bo jest ciepło.
1: Mówi dr Marta Frajowska-Reniecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Lekarze apelują, aby nieobecność na wizycie zgłaszać jak najszybciej. Wtedy z wolnego miejsca będzie mógł skorzystać inny pacjent.
0: Prawda Antyradia.
1: Polscy siatkarze zagrają w półfinale Ligi Narodów. Pokonali Ukrainę 3-1, co dało im awans do kolejnego etapu turnieju, rozgrywanego w Chinach. Teraz zmierzą się ze Słowenią, a jeśli wygrają, ich rywalem będzie Japonia lub USA. Około 37 stopni pokazują termometry w Legnicy, tam dziś najgoręcej. Niewiele chłodniej, około 35 stopni w całej zachodniej Polsce, na wschodzie raczej do 30. Jutro i w sobotę podobnie, przy czym sobota będzie burzowa, szczególnie na zachodzie. W niedzielę już poniżej 30 stopni w całej Polsce.
0: Radio na Poland Rock Festival. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Radio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 10 minut po godzinie 17, czwartek, 30 lipca. No to zrób. Odpaliliśmy nasze festiwalowe studio. Jak co roku jesteśmy na Poland Rocku. Czaplinek, Broczyno, prześlicznej urody lotnisko. Ludzi po horyzont. Chmur nie ma. Temperatura powyżej 30. Ale da się przeżyć. Woda podobno jest za darmo. Zespoły grają głośno, czysto i wyraźnie, co słychać. I ludzie uśmiechnięci, tak samo po horyzont. U nas już pojawiają się pierwsi goście, którzy zaprezentują się na dzisiaj na małej scenie tylko z nazwy. Zaznaczam, wczoraj byłem na koncercie zespołu WW, ależ to było miłe wydarzenie, naprawdę. Kto był, ten wie. Kto oglądał i słuchał online, ten też pewnie wie, a dziś tych koncertów będzie i dużo, bo i będzie Wender, który już jest na dużej scenie. Będzie i Orbit Culture, i Traffic Murphys, i Godsmack, i Myslowic. A na małej scenie tylko z nazwy Dragstone, Wirażko, z którym już lada moment się spotkamy. Będzie także Lipali, Lejni Pół, Warius Manx, Kasia Stankiewicz. Już sobie wyobrażam, jak 100 tysięcy będzie śpiewać Orła Cień. Może i ja się do tego też dołączę, pożyjemy, zobaczymy, a także Łzy. Ciekawe, czy Agnieszka już tam mieszka, czy ciągle tam nie mieszka. Przekonamy się, będąc na Poland Rocku, i o wszystkim będziemy was informować na bieżąco, więc nie oddalajcie się od swoich radioodbiorników.
0: Radio na żywo z Poland Rock Festival.

0: Kid Rock nam się zaprezentował.
1: Antyradio na żywo z Poland Rock Festival.
0: 20 minut po godzinie 17. Gość w studio jest, chciałem powiedzieć, że żeglarz, ster i okręt, ale nie. Dzisiaj to jest muzyk, artysta Michał Wirasko.
2: Dzisiaj jestem żaglem.
0: Dzisiaj jesteś żaglem. Michał, gadaliśmy w Jarocinie nie tak dawno i powiedziałeś, że nie boisz się koncertów, bo zazwyczaj grasz na tych imprezach, które organizujesz albo współorganizujesz. Tutaj to jest dla ciebie coś nowego?
2: No, na pewno coś nowego. Miałem przyjemność raz, 11 lat temu z zespołem Muchy. Natomiast no 11 lat to jest epoka i dzisiaj nie z zespołem Muchy solowo, to moja podróż się zaczęła w ubiegłej jesieni. No i sobie pięknie nabiera rozpędu i kolorytu i niezmiernie się cieszę, że tu jestem. Tęskniłem za tym wrażeniem, chociaż nie wiedziałem, że za nim tęsknię. Mówię o tym twoim pięknym, Tomek, widoku z okna. Zdążyłem się przejść, byłem i w Siemaszopie, i byłem na poczcie, i byłem na jedzonku. Kurczę, jak w 98, wspaniale.
0: Zaznaczam, że zespół Wirasko nie spadł z nieba na Poland Rock Festiwalu, tylko przeszedł przez eliminację do Poland Rock Festiwalu. I teraz pytanie. Jesteś uznanym muzykiem, jesteś uznanym artystą, ale startowałeś w eliminacjach. Czy to trochę przytarło twoje ego, czy wręcz przeciwnie?
2: Wiesz co, ja uwielbiam wszystkie rzeczy, które przycinają ego, bo to jest nauka jakby rozumu i stania twardo na ziemi.
0: Okay.
2: Życie artystyczne w nadmiarze potrafi to ego niebezpiecznie rozdymać, a to nie jest dobre.
0: Mhm. Przyglądasz się temu, co się tutaj dzieje, ale znasz tych ludzi nie znasz, bo będziesz widział ich i grał dla nich po raz pierwszy od wielu lat. Czy publiczność się zmienia? Czy publiczność ta, na których koncertach ty bywasz i grasz, jest trochę inna od tej? Czy masz tremę dzisiaj przed występem, czy przychodzisz jak do siebie?
2: Myślę, że złapię tremę, jak wyjdę na scenę.
0: Okay.
2: Teraz jeszcze Sudoku wyszło. Że wszystko wiem, już tyle koncertów zagrałem, bo przecież ponad 1000 pewnie w życiu.
0: Mhm.
2: Natomiast nie da się ukryć, takiej publiczności nie ma nigdzie indziej i to jest nie bez kozery nazwany najpiękniejszym festiwalem na świecie. Festiwal, bo jest... No jest tutaj coś z utopii. Mam wrażenie, że jest tutaj coś z piosenki Imagine Johna Lennona w powietrzu.
0: Kiedyś pamiętam, jak mi Lica powiedział, jak pierwszy raz wychodziłem na dużą scenę: zastanów się dobrze, czy chcesz krzyknąć do publiczności, bo jak publiczność ci odpowie, to ta siła rażenia może być taka, że cię zdmuchnie ze sceny. Aha. Zastanów się dobrze.
2: Ja powiem tak, stałem na scenie dłużej tylko raz, nie na koncercie, tylko gościnnie, więc mam nadzieję, że to przeżycie jeszcze przede mną.
0: Jest dużo rzeczy przed tobą, Michał, ale teraz tak, przygotowujesz się do koncertu Poland Rock Festival. Czy przygotowanie na taką imprezę wymaga od ciebie innego ułożenia playlisty, czy jest stały set klubowy, koncertowy, festiwalowy?
2: Czy wiesz co, inaczej, no my mamy tych piosenek na razie z jednej płyty plus parę piosenek zespołu Muchy, więc nie możemy sobie żonglować i układać 30-piosenkowej
0: setlisty. No ale masz repertuar, który starcza na 2 godziny.
2: No na 2 godziny.
0: Dzisiaj gracie 50 minut, więc...
2: Powiem tak, przygotowaliśmy utwory najbardziej gitarowe, najbardziej rockowe, cokolwiek to znaczy.
0: Okay.
2: Bo no, gdzieś tam się poruszam po peryferiach rock'n'rolla również, więc tych utworów dzisiaj nie gramy. Dzisiaj gramy koszerny rock'n'roll.
0: Okej, okay, bo ja tak też jestem muzykiem i się zastanawiałem, jakbym wyszedł na scenę i grał, czy bym wybierał utwory szybkie, jak jest plus 35, czy raczej na przykład bym wybrał utwory umiarkowane i wolniejsze, żeby ludzie mieli szansę, żeby odetchnąć, złapać powietrza, napić się wody i zostać do końca.
2: To jak niedawno zakończony mundial, zrobiliśmy hydration break, w połowie jest jeden numer wolniejszy, taki, żeby na chwilę sobie przysiąść albo kucnąć. Natomiast no, bardzo fajnie Jurek z Owsiak w Antyradiu powiedział, że Wirasko was będzie na tym festiwalu bujał.
0: Mhm.
2: I to chyba dobrze oddaje naturę tej mojej płyty. To jest takie mid tempo, nie do biegania, nie do siedzenia, takie do bujania.
0: Wiesz, to jest bardzo ciekawe, będzie. Bo ja szczerze mówiąc zawsze podchodzę z dużym dystansem do artystów, nawet jak grają na eliminacjach do przystanku Woodstock, z taką świeżą głową. Czy znam, czy nie znam, nieważne. Wiem doskonale, jak pięknie można okłamać i oszukać muzykę w studio nagrań, ale scena weryfikuje diametralnie. Na scenie wszystko wyjdzie. Czy masz warsztat, czy nie masz warsztatu, czy umiesz grać i śpiewać, czy umiesz się poruszać. Co mi z tego, że wyjdzie kapela, która świetnie gra, jak nie zrobi kroku na scenie? To na dużej scenie zniknie momentalnie i ludzie przestaną to oglądać, bo słuchać mogą oczywiście. I pamiętam, jak wy wyszliście na Poland Rock Festiwalu, nie na Poland Rock, na eliminacjach we Włocławku i zagraliście pierwszą frazę z pierwszego utworu i my po sobie od razu spojrzeliśmy i jako jurorowie i mówimy, siadło.
2: Okej. Okay. Wiesz co, powiedziałeś coś pięknego na początku wywiadu, zespół Wiraszko. I to jest święta prawda. Mm-hmm. Bo ja oczywiście piszę teksty, piszę te piosenki jako takie, natomiast ja mam znakomitych ludzi, znakomitych przyjaciół na scenie, z którymi sobie wzajemnie ufamy i ta muzyka daje nam radość, jakby nie jesteśmy tam nie dla pieniędzy i nie z przymusu, tylko po to, żeby mieć frajdę i myślę, mam nadzieję, że to będzie coś dzisiaj czuć.
0: No i to jest też fajne, że jak idziecie busem na koncert, to macie o czym gadać w busie, nie?
2: Mamy.
0: Dzisiaj będziemy słuchać, Michał Wiraszko był z nami, a Wiraszko dziś na małej scenie tylko z nazwy 18.25. Wiesz, że będziemy cię transmitować?
2: Wiem, cieszę się, zapraszam serdecznie.
0: No to super, dzięki wielkie, wszystkiego dobrego.
2: Cześć.
1: Antyradio na żywo z Poland Rock Festival.
0: A teraz przesmak z tego, co się będzie dziś wieczorem działo.

Burning Jar, Protect the Land, ale oczywiście chodzi o System of Down. Kto był albo 18, albo 19 na PGE Narodowym, to ma co wspominać. Szczerze mówiąc, dawno nie widziałem tak reagującej publiczności na koncercie rockowym i ten obrazek zostanie we mnie naprawdę na długo, długo, długo. Tymczasem wiem, że zaczął zespół Trackstone na małej scenie tylko z nazwy, więc od razu podsłuchujemy małą scenę i zostajemy trochę w namiocie ASP, gdzie Trackstone, nowa gwiazda polskiego rocka, wkroczyli i grają. A jak? Posłuchaj.

0: Traxton na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu. Traxton na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: To chyba nie jest trudna ciekawostka. Natomiast teraz utwór o tytule I'm Dead. I zrobimy taką próbę, powtarzajcie za mną. Może nie jestem Freddie Mercury, ale spróbujmy. I'm Dead.

0: Braxton na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: Ja całkiem też. Zagramy dla was teraz najspokojniejszą naszą piosenkę, którą dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa. Nie do końca jeszcze nosi ona tytuł, ale jest to utwór opowiadający o swego rodzaju zagubieniu, swego rodzaju zwątpieniu, o poczuciu samotności. A mamy świadomość, że wielu z nas się z tym boryka. Także posłuchajcie.

0: Trackstone na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: Nowego, wspaniałego świata, bo tak nosi tytuł następny utwór. Nieco już bardziej energiczny. Myślę, że nawet się uda tam coś zamieszać na refrenach. Taką mam nadzieję.

Stone na małej scenie tylko z nazwy na 32. Poland Rock Festiwalu. Jeszcze grają, ale możecie zobaczyć też, jak grają w obrazku. Bo z tego, co wiem, Track Stone całkiem prężnie mają uruchomione swoje media społecznościowe i tam pokazują też trochę od kuchni, trochę ze sceny, trochę riffów, które mogą się przydać młodym, gniewnym muzykom i muzykantom. No i w ogóle lubią grać. Muzyka to ich pasja, to ich życie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Grali fajnie i grają jeszcze. A my niebawem, mam nadzieję, będziemy mieć kolejnego gościa.

0: Poland Rock Festival. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
1: Minęła 18, cały czas jesteśmy na miejscu. Za moment kolejny gość w antyradiu. Już podglądam, co on ma ze sobą. Ładne cacuszko. Niebawem zobaczycie to na naszych mediach społecznościowych i o tym cacku pogadamy za chwilę.

0: interpretacja Ready or In Other Words.
1: Antyradio na żywo z Poland Rock Festival.
0: A na Poland Rock Festiwalu są stałe punkty, jak duża scena, diabelski młyn i diabeł z gitarą, czyli Szymon Pali.
2: Dzień dobry, miło mi jest być stałym punktem.
0: Jesteś stałym punktem, ale każda gitara inna, ale każda gitara piękna, no ta... Jak powiem, że jest wyjątkowa, to będę się powtarzał, bo każda jest wyjątkowa. Natomiast twarze dają ci inspirację też do tego, żeby pracować bardziej nad detalami. Czy jak patrzysz na przykład na takiego płcisza, to mówisz, człowieku, ciebie to z zamkniętymi oczami namaluję.
2: Wiesz co, portret jest w ogóle tak otwartą przestrzenią malarską w kontekście bryły, że ja zawsze te portrety lubiłem i im trudniejsze światło na tych portretach, tym dla mnie większe wyzwanie i lepiej mi się maluje paradoksalnie. A w tym roku postanowiłem w ogóle namalować kolorowe portrety. Dawno tego nie robiłem. Większość gitar ostatnich to były portrety w szarościach. A w tym roku stwierdziłem, że ta gitara jest taka radosna, w błękitach są te balony, całe to surrealistyczne scenerie. I stwierdziłem, że te kolorowe portrety też będą dobrze w tym wszystkim tutaj funkcjonowały.
0: No za każdym razem zadaję ci to pytanie, czy jest jakaś twarz na tej gitarze, która sprawiła ci najwięcej problemów? Czy nie patrzysz w tych kategoriach?
2: Nie patrzę. To są dla mnie takie wyzwania malarskie i... Oczywiście, zastanawiam się na przykład, jak te osoby odbiorą ten mój portret. Wiesz, to jest też taka sytuacja, że my czasami na zdjęciach nie jesteśmy do siebie podobni. A tu jest już kolejny etap, czyli ja maluję ze zdjęcia, więc dochodzi kolejny jakiś taki element tutaj kreatywny, więc ja muszę wybrać takie zdjęcie, na której ta osoba będzie się, mam nadzieję, sobie podobać. No i będzie przede wszystkim też do siebie podobna.
0: No ale na przykład jak Agata Kulesza zobaczyła twoją gitarę, to powiedziała, o, nie mam tu zmarszczek, a nie, przecież no, ja mam.
2: Super się ucieszyła. Szczerze, to no. Faceci mają czasami więcej tutaj, wiesz, zastrzeżeń niż kobiety. Bo już tak na przestrzeni tych lat to tak jak sobie przypominam, no to z facetami, no weź, przecież ja nie jestem taki stary, nie? Tam już nie będę mówił nazwisk, ale było śmiesznie czasami, no. No na szczęście to jest tylko farba, wszystko da się poprawić, jestem lepszy od Photoshopa, wiesz. Szybciej.
0: Ale na przykład jak dostajesz zdjęcie, to zdjęcie musi być jakieś specjalne, żebyś z niego mógł wyrysować twarz, czy po prostu pierwsza lepsza fotografia, którą dostaniesz, wystarczy, żebyś dołożył trochę od siebie i zrobił coś jeszcze ładniejszego niż samo zdjęcie?
2: Od kilku lat przybrałem taką formułę, że nie konsultuję zdjęć z malowanymi osobami, okay. Z portretowanymi osobami, bo zauważyliśmy też z Jurkiem, że ten element zaskoczenia, kiedy ja wchodzę na scenę z Jurkiem, pokazuję gitarę, pokazuję ten portret i ta osoba nawet o tym nie wie, jest najciekawszy, bo te reakcje są najbardziej szczere i zawsze pozytywne, więc po prostu wybieram zdjęcie, które według mnie będzie dobre do portretu.
0: Ile tych zdjęć zazwyczaj jest? Bo mam wrażenie, że jest teraz mniej. Czy to specjalnie taki zamysł?
2: Nie, 7 osób.
0: 7 osób, zawsze jest 7 osób.
2: Czasami te portrety są większe, mniejsze, to też jest zależne, wiesz, od wielkości gitary. No w tym roku mam Charvela, którego podarował w ogóle Kuba Płucisz, za co mu też bardzo dziękuję. Kuba będzie grał na tej gitarze zresztą w sobotę podczas koncertu Orkiestry Dorosłych Dzieci.
0: Okej.
2: Wiesz, jak była gitara trójgryfowa, to miałem większe płótno, mogłem trochę więcej szaleć. Jak był dwugryf, to tak samo. Tutaj wróciliśmy do tej klasyki, ale to też trochę z tego względu, żeby można było zagrać na tej gitarze, bo nawet pamiętam Tomka Organka, który zagrał dwa numery i już mówił, że ledwo czuł ramię jednak te gitary dwugryfowe.
0: Trochę ważą, ważą. Może trzeba się zająć fortepianem na przykład.
2: Tak, ja już, wiesz, myślę o tym, jak ja to będę tutaj transportował z dużej sceny na SP. Fortepian jest genialnym pomysłem, no.
0: Gitara przepiękna, możecie ją zobaczyć na socialach Antyradia. Gitara także będzie w akcji oczywiście, tak jak mówił Szymon, podczas koncertu Dorosłych Dzieci. Ty możesz zdradzić coś, co ty nie z tymi dorosłymi dziećmi? Bo wczoraj rozmawiałem z Kubą i on trochę trzyma język za zębami.
2: Ja wiem, że Kuba zagra i wiem, że Piotrek zagra, Łukaszewski. A szczerze to jeszcze nie wiem, na którym numerze. Myślę, że tam będzie dużo niespodzianek podczas tego koncertu. Ja też tak w sumie sam do końca nie wiem, więc też jestem ciekawy tego koncertu.
0: Jesteśmy stałymi punktami, jeżeli o Poland Rock chodzi. Na to, masz coś takiego, że czekasz na jakiś występ szczególnie? Czy na przykład masz czas, żeby też pobrylować tą gitarą? Czy to ci zabiera trochę energii i koncentrujesz się tylko na tym i nie zwracasz uwagi, co jest obok?
2: Różnie to jest. W różnych latach było różnie, ale tak szczerze, to ja najbardziej czekam na spotkania na SP. Muzyka oczywiście jest bardzo ważnym elementem festiwalu, natomiast te rozmowy są tak mądre i ta atmosfera SP jest tak wyjątkowa, że nie ma innych takich wywiadów, nie ma innych takich podcastów nawet jakby w tych kontekstach patrzeć. I te pytania, które padają często z publiczności, tak jak dzisiaj podczas spotkania z Marianem Dziędzielem czy z Agatą Kuleszą, no to jest w ogóle, wychodzisz z takiego spotkania tak super naładowany mądrością, jakością, że ja nie mogę się doczekać tych spotkań.
0: A masz ty jakieś pytania, których nie lubisz, na przykład, jeżeli chodzi o gitary? Albo malowidła na gitarach?
2: Ja się najbardziej śmieję, jak ludzie się pytają, o czym ja się zajmuję. Mówię, że jestem malarzem, tylko że nie wspominam, że maluję obrazy. No i zawsze pada pytanie kolejne, no dobra, a gdzie pracujesz? Jednak mój zawód nie jest traktowany jako poważny, a się okazuje, że całkiem jest poważny.
0: Masz bardzo dużo poważnych zleceń, bardzo dużo rzeczy malujesz. Trudno się wcisnąć w twój kalendarz. Czy takie gitary, które pojawiają się na Poland Rock Festiwalu i potem na finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to wiadomo, że to jest stały punkt, ale czas mierzysz od gitary do gitary?
2: Kiedyś tak było. Teraz ten kalendarz jest taki ciasny, że już niestety nie. Co nie zmienia faktu, że dalej sprawia mi ogromną przyjemność malowanie tych gitar. Natomiast ja w ogóle już nie maluję aerografem od kilku lat. Zdarzy mi się, że pomaluję kask dla mojego kumpla Kajetana Kajetanowicza. No i gitary są takim stałym punktem w moim kalendarzu w roku. A tak na co dzień po prostu zajmuję się malowaniem obrazów i też nawet zabrałem ze sobą jakieś obrazy, bo tutaj komuś muszę przekazać podczas festiwalu, więc tak przyjemne z pożytecznym łączę. No tak się stało przez lata. No, myślę, że też to malarstwo olejne bardzo wpłynęło na jakość tego malowania na gitarach, bo jednak rozwijam się gdzieś tam technologicznie i te patenty z malarstwa klasycznego przekładam na te gitary, więc też tak w miarę, na ile jestem w stanie obiektywnie powiedzieć, no to przez te lata te portrety są po prostu coraz lepsze.
0: No i ktoś mi mówił, że serce ci urosło.
2: No, rośnie cały czas.
0: Rośnie cały czas. Nie drążmy tematu, niech rośnie. Całe szczęście, że wpadłeś. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Dobrej zabawy.
0: Najpiękniejsza gitara. Do zobaczenia oczywiście na naszych socialach. Dzięki. Wszystkiego dobrego.
1: Hej. Radio na żywo z Poland Rock Festival.

0: Cranberries pojawili się w Antyradio. Proszę bardzo.
1: Antyradio na żywo z Poland Rock Festival.
0: I powracamy do naszego przepięknego studia, które znajduje się na lotnisku Czaplinek Broczyno, tuż przy dużej scenie, i są z nami kolejni goście. Trio jakiś mało, bym powiedział, czyli pan Tomasz, pan Arkadiusz i pan Sebastian.
2: Łukasz. Ale on zmienił imię niedawno właśnie.
0: Łukasz. Nowy nabytek.
3: Arkadiusz jest nowy nabytek.
0: Bliżej mikrofonu.
2: Okay.
0: Opowiedz o kolegach. Czy oni są przyjaźni, czy oni od ciebie dużo wymagają?
2: Bardzo przyjaźni są.
0: Bliżej mikrofonu.
2: Ale też dużo wymagają.
0: Czy zanim dołączyłeś do zespołu, nie powiem jeszcze nazwy, to miałeś sporo przejść sam ze sobą, że czegoś na przykład nie mogłeś zagrać, musiałeś więcej ćwiczyć, czy po prostu oni wiedzieli, że jesteś zajebisty i po prostu tylko ty w tym zespole masz zagrać?
2: Wiedzieli, że jestem zajebisty, dlatego po prostu tak się wydarzyło.
0: Okej. To teraz braćmy. Lipali są z nami w studio. Bardzo dziękuję, że znaleźliście czas, żeby wpaść. Powiem szczerze, że nie jestem obiektywny, jeżeli chodzi o waszą twórczość, więc tym bardziej cieszę się, że znowu, powiem to głośno, wracacie i mam nadzieję z przytupem na scenę. Tomek, kiedyś rozmawialiśmy w windzie, zapytałem, co u ciebie, powiedziałeś mi, leki działają. Mhm. To trwa?
4: Nie, już nie. Na całe szczęście udało mi się wyjść z choroby. Wiesz, ona jest taka, że zawsze może wrócić, ale na razie jest, trzymam się mocno. Nie żebym widział oczywiście życie w różowych barwach, ale na pewno nie w czarnych.
0: Okay.
4: Więc funkcjonuje, znajduje szczęście i realizuje się i jest dobrze.
0: Ale jesteś teraz trochę mądrzejszy, że muzyka nie pochłania ciebie w całości? Czy masz taki moment, że muzyka muzyką, okej, Illusion Lipali, fajnie, ale nagle jest pauza, chcę być sam?
4: Oczywiście, że tak. Wiesz, trzeba mieć tą odskocznię, nie może być głowa... Mimo, że w pewnym sensie ona i tak cały czas pracuje gdzieś tam w okolicach, bo wiesz, to ci przyjdzie melodia nawet głupia do głowy, to nie wiesz, kiedy to cię spotka, ale tak staram się ograniczać do prób, koncertów i wyłączać się trochę w domu. Mhm. To pomaga oczywiście, najbardziej pomagają, wiesz, spacery, psy i tak dalej. Gdzieś po prostu bliskość natury, ale...
0: Czy natężenie dźwięku jest pomocne, czy czasem może też przeszkadzać w twoim przypadku?
4: Nie, myślę, że fizycznie czasami oczywiście.
0: Zadaję to pytanie nie bez przyczyny, bo rozmawiałem nie tak dawno ze znajomym, który nie do końca znał twórczość Illusion i Lipali, natomiast złapał się na twoim, był gdzieś na twoim koncercie akustycznym i powiedział mi, kurde, jakie to jest fajne, głębokie granie.
4: To bardzo mi miło, dziękuję, pozdrów kolegę. Ale ja myślę, że to, wiesz, nie ma znaczenia, która to jest z odsłon moich po prostu. Muzyka jest muzyka i każdy jej rodzaj, w który jestem zaangażowany, sprawia mi satysfakcję i frajdę.
0: No to wracacie w miejsce, które doskonale znacie. Lipali dzisiaj na małej scenie tylko z nazwy. Czy to będzie... powtórka czegoś, co znamy, czy otwarcie nowego i wejście z butami w coś, czego jeszcze nie znamy?
4: To znaczy, zagramy dwie piosenki z mojej solowej płyty, ale tak to skupiamy się na piosenkach, które już znane są i lubiane, mam nadzieję. Wiesz, za wcześnie jest, żeby myśleć o nowej odsłonie, nowej płycie. Musieliśmy się skupić na nauczeniu się na powrót, wiesz, materiału, żeby go grać po prostu. Ale myślę, że jeżeli się wszystko dobrze powiedzie i będzie zainteresowanie ludzi po prostu.
0: No jest zainteresowanie ludzi. Pytanie tylko, czy ty chcesz tego powrotu tak na 100%, czy
4: tak.
0: To jest taki papierek lakmusowy? Zobaczymy, co się wydarzy.
4: Oczywiście, na pewno jestem ostrożniejszy niż lat temu 20. Okay. Oczywiście, nie jestem zaangażowany, jakby nie widzę przyszłości świetlanej, tylko po prostu bardziej realnie patrzę na życie i oczywiście chcę, żeby to się wydarzyło, bo gdybym nie chciał, to bym w ogóle nie podjął tej rękawicy. Okay. Ale mówię, życie wszystko zweryfikuje, więc na razie pracujemy, mamy plany i będziemy chcieli je realizować.
0: Chłopaki, on jest osobą, którą czasami trzeba kopnąć w cztery litery, czy ma siłę, żeby być lokomotywą?
2: Wiesz co, głównie jest Tomek lokomotywą, ale...
0: Ale ma zaciągnięty hamulec.
2: No, nie, ja uważam po prostu, że wiesz, że fajnie, no, że teraz daliśmy sobie tą szansę i przede wszystkim, wiesz, ta przerwa, która,
0: kurczę,
2: była,
0: to jest super,
2: która trwała
0: to
2: 3 lata.
0: To trzeba mieć jaja, żeby zrobić tę przerwę.
2: Czasu, to wydaje mi się, że pokazuje nam, że ona była bardzo nam potrzebna.
0: Absolutnie.
2: Teraz jest inaczej. Gramy to samo, ale jesteśmy tym samym bandem, ale jest inaczej.
0: To jest tak samo jak z nagrywaniem piosenki w studio. Nagrywasz, miksujesz, jak chcesz zrobić kilka dni przerwy, to z chłodną głową podchodzisz do nagrania.
2: Podchodzisz, oczywiście, nie? Z każdą formą sztuki, ale tutaj w naszym przypadku, no to fajnie, że daliśmy sobie tą szansę i
0: nie z każdą,
2: nadzieję,
0: bo są takie sztuki, że nie możesz robić przerw.
2: No dobra, oczywiście. Bo ci ktoś ją zabierze.
3: Bo ci się maszyna klapnie.
0: Tomek, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o Lipali? Bo powiem ci, że no... Bardzo, bardzo się cieszę i nie tylko ja z tego powrotu, z tego koncertu i wypatruję i jestem chłonny tego, co będziecie dalej robić.
4: No, na razie mamy parę koncertów zakontraktowanych, czyli chyba najważniejszy to Materia Fest.
0: Okej.
4: Też w Gdańsku będziemy grali w Teatrze Letnim, w Ostrowie Wielkopolskim. I gdzieś tam jeszcze, nie pamiętam. W każdym razie, no, tych kilka koncertów jest. Na razie się skupiamy się na nich. I pewnie, wiesz, po trasie Illusion, która w jesienią późną.
0: Dodajmy, że płyta jeszcze będzie Illusion, tak, w tym roku.
4: Ale, tak, ale mówimy o Lipali.
0: Okay. Nie, ale mówisz po trasie Illusion.
4: Bo to, żeby umiejscowić ją jakby gdzieś w czasie, nie? Więc
0: a trasa Illusion czego będzie dotyczyła?
4: A tego to nie wiem.
0: Dobra.
4: Nowej płyty oczywiście, ale chodzi o to, że zimą zaczniemy pracować być może nad nowym materiałem. Dobrze. Zobaczymy, jak nam to będzie szło.
0: To jak ty masz teraz głowę zajętą Lipali i Illusion, to masz jeszcze czas, żeby robić solowe, akustyczne projekty?
4: Pewnie, że tak.
2: Kurde, to
4: mówią, dla chcącego nic trudnego. Po prostu trzeba się skupiać na tym, co się chce robić, na tym, co się lubi robić, a nie mi trężyć czasu po prostu.
0: Absolutnie. Nie? Pełna zgoda. Amen, panie Tomaszu. Lipali dzisiaj, 20.25 na 32. Poland Rock Festiwalu na małej scenie tylko z nazwy. Jeżeli jesteście, to zapiszcie sobie, chociaż jak jesteście, to doskonale wiecie, że tam się spotkamy. A jeśli was tu nie ma, to włączcie antyradio, bo nie wiem, czy panowie wiedzą, ale będziemy was podsłuchiwać i emitować. Cudownie. Wszystko na całą Polskę.
4: Bardzo mnie to cieszy. Boże, a jest co?
0: Jest, tak. Wielkie dzięki, że spadliście. Wszystkiego dobrego i dużo
2: zdrowia.
1: Na żywo z Poland Rock Festiwalu.

Cypress Hill. Przepięknie przed chwilą się zaprezentowali, a my podsłuchujemy to, co się dzieje na małej scenie tylko z nazwy. Której przypomnę, Lipa Lee 25 minut po 20 będzie grać. Natomiast Wirażko, z którym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu, w tej chwili prezentuje swoją twórczość. Więc słucham.

0: Jaszko na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: Następną piosenkę, jaką zagramy, napisałem wspólnie z Krzysiem Zalewskim. Znacie gościa pewnie, nie? Taki ziomek z Lublina. A i właśnie wczoraj dostaliśmy miks nowej wersji tej piosenki w duecie z Krzyśkiem, która będzie singlem z tej płyty już niebawem. Nazwaliśmy ją przewrotnie za nieśmiertelnym tytułem piosenki zespołu Tilt. To, co kochasz, to, co znasz.

0: Wirażko na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.
1: A ktoś na social mediach zapytał, czy będzie coś z zespołu Muchy. To terapa. Po 7 minutach.

0: Festiwal na żywo w Antyradiu.
1: Ta piosenka ma 20 lat. Feeling old yet? Bardzo dobrze. Dla wszystkich dzieciaków z lat 90. Dwie wieże. Słuchaj, jestem z przełomu, można powiedzieć, 90-80. Dojrzewałem w 90. Można to nagiąć. Mam brata, rocznik 70. Gdzieś to się wszystko splata. Najważniejsze, że żyjemy i że umiemy się dalej bawić.

Giraszko na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.

0: Ładnie, ładnie, ładnie, Wiraszko.
1: Tak zaprezentował się na małej scenie tylko z nazwy na 32. Poland Rock Festiwalu.
2: Antyradio na Poland Rock Festiwal. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: of Dreams.
1: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
2: No, a tutaj upał. Ale przed chwilą wjechała straż pożarna i mają naprawdę duże przyrządy do tego, żeby zlać ludzi zimną wodą. I takowe właśnie pojawiają się tuż obok naszego studnia. Przepięknie. Trochę przypomina się Kostrzyn nad Odrą, gdzie też sikawki strażackie musiały pójść w ruch, ale przepiękny słup leci w górę. No i ludzie szczęśliwi. Naprawdę upał dzisiaj rozkwiera. 32 stopnie w cieniu, wiatr 2 metry na sekundę, ciśnienie stabilne i nie zanosi się na zmiany, choć przepowiadają, że jutro ma być trochę chłodniej. Jedni mówią, że może spaść trochę deszczu, inni, że niekoniecznie, ponieważ nie ma wiatru i nie ma skąd wziąć się tego deszczu na nieboskłonie. Jak to będzie, pożyjemy, zobaczymy. Dziś w każdym razie gorąco, ale są tacy, którzy doskonale wiedzą o tym, że gorąco ludziom zgromadzonym przed scenami i tak jak mówiłem, strażacy stanęli na wysokości zadania. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziś jeszcze 19:17 na zegarach, więc Orbit Culture na dużej scenie za 15 minut. Drofit Marquis, Godsmack i Myslowic. Jeżeli jesteście przy Antyradio, to z pewnością będziecie także słyszeli te koncerty na naszej antenie, ponieważ będziemy transmitować, a na małej scenie tylko z nazwy na pewno przeniesiemy się po 20:25 na koncert Lipa Lee. Pojawią się także i Warius Mang z Kasią Stankiewicz i Łzy 10 minut po północy. Natomiast, jeżeli chcielibyście się spotkać z Arwiraszką, zespołem Wiraszko, z artystą też, z którym rozmawialiśmy nie tak dawno w Antyradio, to jutro, jeżeli jesteście oczywiście na Poland Rocku, jutro w namiocie Antyradia o godzinie 11:30 będzie takie spotkanie, więc będzie można przyjść, pogadać, zrobić sobie fotkę, zadać pytania, bo być może jest coś, o czym chcielibyście wiedzieć. I Michał Wiraszko raz z zespołem z pewnością na te pytania odpowiedzą. W sobotę także będą spotkania, więc o wszystkim będziemy Was informować na bieżąco. Ale też zastanawialiśmy się, co powoduje, że przyjeżdżacie na Poland Rock Festival, na przykład jakiegoś zespołu. Czy są takie zespoły, które przykuwają Waszą uwagę? O to Was zapytaliśmy. No i za chwilę trochę zdradzimy tajemnic na naszej antenie, więc jeżeli jesteście ciekawi, nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.

0: Radio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Tak jest, Wirefall z nagraniem Soysers przed chwilą zabrzmieli na antenie Antyradia, a my powracamy na 32. Poland Rock Festival do naszego studia terenowego, ale klimatyzowanego, co jest bardzo ważne. No i kiedyś uknąłem takie powiedzenie, że to, że niektórzy z was są na Poland Rocku, a być może większość z was co roku, to znacie doskonale to powiedzenie, że na Poland Rock się nie przyjeżdża, tylko na Poland Rock się wraca. Natomiast ja uknąłem takie powiedzenie, że zespoły, które grają na Poland Rocku, są tak naprawdę akompaniamentem do tego, co się tutaj dzieje między ludźmi. I tak jak patrzę na zestaw, że będzie i

0: przykład Lipa Lee. To nie mam czegoś takiego, że bardzo czekam na jeden koncert. Ja po prostu oglądam te koncerty, ale czekam na to, żeby spotkać się z wami, żeby spotkać się z ludźmi, żeby być wśród tych tłumów, które tutaj co roku przyjeżdżają, żeby poczuć tę energię dobra i naładować się tą energią. I z takim pytaniem też zwróciliśmy się do was. Czy wy na przykład macie w tym line-upie dzisiejszym, a w zasadzie tegorocznym, coś, na co szczególnie zwracacie uwagę? I oto, co usłyszeliśmy.
1: My jesteśmy ADHD!
2: No ADHD przede wszystkim, Lamy Paul, Orbit Culture, Happy Set, bo tak już chodzimy od wielu lat, więc mówię te polskie, ale też chcemy, po pierwsze, dzieci z Slipknota pójść, zobaczyć, no i będziemy w tym roku odkrywać i się bawić przede wszystkim.
3: Ja ogólnie uważam, że line-up tegoroczny jest niesamowity. Ja czy czekam na coś najbardziej? Happy Set, myślę, stoi jednak. Dropkick Murphys, cudowny też zespół. Jest bardzo dużo zespołów, na które czekam. Chyba jednego się nie da wybrać. Latami trenowany w Pogo.
2: Mateusz od paru miesięcy bierze kolagen, żeby wytrzymać Pogo. Ale no nie, no będziemy skakać do upadłego.
4: Na Godsmack i na Orbit Culture. Bo to takie, no, najbardziej ciężkie, metalowe, mniej więcej, mimo że ten line-up nie jest jakiś bardzo ciężki, tak jak w zeszłym roku, to właśnie takie bardzo, moim zdaniem, outlinery fajne.
5: W sumie zobaczyłem line-up dzisiaj, jak jechałem pociągiem i zobaczę, co z tego wyjdzie. Dropkick Murphys definitywnie, Mislovitz, ale zobaczymy, jak oni zagrają.
1: A muszę zapytać, czy ten strój a la Gandalf to tak specjalnie z okazji jakiejś?
4: Nie, on w sumie tak wyszedł. Chciałem się przebrać za czarodzieja, zainspirowany Electric Wizard zespołem. Zrobiłem tą czapkę, reszta jakoś sama wyszła i wyszedł bardziej Gandalf niż Electric Wizard, ale mi to nie przeszkadza.
1: Ale drużynę swoją masz, zebrałeś.
4: Jeszcze się zbiera, ale to z czasem. Myślę, że na koniec Woodstocka będzie.
6: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
0: Bardzo podobał mi się gość, który powiedział, że line-up sprawdził dopiero jak jechał pociągiem na Poland Rock Festival. Przyznam, że jest mi to bardzo bliskie.

był już na Poland Rock Festiwalu, być może i Rage Against the Machine jeszcze się pojawi. Byłoby miło. 12 minut pozostało do 20. Ode mnie to wszystko. Tomasz Kasprzyk, dziękuję za nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Powiem wam, że 3 godzinki w klimatyzowanym studiu to naprawdę elegancko. Natomiast czas na mnie, żeby poczuć prawdę i moc Poland Rock Festiwalu właśnie na własnej skórze. Wychodząc pod scenę, no i sprawdzić i upał, i całą resztę na sobie. Do jutra. Bye, bye.

0: Hity Radio na żywo z Poland Rock Festival.
1: Tak jest, jesteśmy na Poland Rock Festival na lotnisku Czaplinek Broczyno. Zmiana Warty, Tomek Kasprzyk poszedł już teraz oglądać koncerty. A przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec. Mamy 6 minut po godzinie 20. Na głównej scenie obecnie bardzo głośny koncert formacji Orbit Culture. Na małej scenie prezentuje się Lame Pool. My zresztą przeniesiemy się na małą scenę niebawem. Po godzinie 20.30 wystąpi tam formacja Lipali. Ten koncert będziemy transmitować na antenie Antyradia po 21.00. Natomiast na pewno też zaprezentujemy koncert formacji Dropki Murphys, która wejdzie na dużą scenę. Będziemy zaglądać do tego, co dzieje się na polu festiwalowym, przede wszystkim jak ludzie radzą sobie z tym upałem, który jest, bo jest naprawdę, naprawdę bardzo gorąco. Ani jednej chmury na niebie, jest dużo słońca, jest wysoka temperatura, jest też dużo kurzu, mimo tego, że jeżdżą tu polewaczki, polewają ludzi wodą, polewają też ludzi pod sceną, żeby tak się nie kurzyło. Mimo wszystko trochę tej chmury pyłu unosi się, kiedy teraz spoglądam na tłum zebrany pod główną sceną na koncercie Orbit Culture. No i przede wszystkim też gwiazda dzisiejszego wieczoru też zaprezentuje się na antenie Antyradia. Będziemy grali na pewno na żywo koncert Godsmack na naszej antenie. To już kiedy Makak pojawi się w naszym studiu po godzinie 22. No to lecimy. Godsmack teraz na antenie Antyradia.

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: Przed chwilą grupa Perfect i kawałek Niepokonani. Niepokonani są z pewnością ci, którzy rokrocznie przyjeżdżają na festiwal Poland Rock, niezależnie czy to był Kostrzyn, czy to jest Czaplinek, czy może jeszcze inne miasta, w których też zdarzało się temu festiwalowi gościć, jeszcze też pod nazwą przystanek Woodstock. Co tak naprawdę przyciąga ludzi na ten festiwal, sprawdzała nasza reporterka Magda Poddańczyk.
2: Który to już raz na Poland Rocku wasz?
3: Piąty.
2: I co was tu co roku przyciąga?
3: Miłość, przyjaźń, muzyka i to wszystko, co najpiękniejsze.
4: Uznałem, że to jest trochę fajna taka odskocznia takiego codziennego życia, gdzie ludzie nie mają czasu, gdzie nie da się podbić do kogoś na ulicy i po prostu zagadać.
5: Super atmosfera i super ludzie. I cała otoczka, wszystkie zespoły jest super.
2: Taka przestrzeń do poszukiwania inspiracji, tak naprawdę do poszukiwania siebie, poznania siebie w różnych cięższych warunkach i wspaniałe wspomnienia, relacje, kłótnie, zgody, przyjaźnie, miłości, dużo, dużo więcej. Co was przyciąga na Poland Rock Festival?
4: Muzyka, kobiety, chłopaki.
6: Mnie przyciąga przede wszystkim to, że jest to super przygoda, super unikalna atmosfera. Wyczekuję zawsze tych 3 dni, bo można uciec od codziennych problemów, codziennego życia, pospędzać czas ze znajomymi i się wyłączyć po prostu.
1: I takich osób jest bardzo dużo, przynajmniej kilkaset tysięcy, bo tyle zapowiada się, że będzie w tym roku na tej edycji Poland Rock Festival. Tomek Kasprzyk już opowiadał, który nocuje na polu namiotowym, że na tych polach namiotowych przygotowanych dla festiwalowiczów nie ma już miejsc i będą otwierane jakieś nowe strefy. Tak poza tym, poza muzyką jest oczywiście tu co robić, bo jest mnóstwo rozmaitych stref i aktywności przygotowanych dla festiwalowiczów. O tym też będziemy jeszcze mówić, o tym już trochę mówiliśmy w naszych transmisjach. Dzisiaj nadajemy do północy z festiwalu Poland Rock na żywo. Już za mniej więcej 10 minut będziemy przenosić się na małą scenę, gdzie zacznie się koncert grupy Lipali.

Lipari na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.

0: Zapraszamy teraz na scenę naszą przyjaciółkę Olę. Duże brawa. Zaśpiewamy wam wspólnie piosenkę, no niezbyt wesołą. Być może nie jeden z was to przeżył, czy jako dziecko, czy jako dorosły, że gdy ludzie się rozstają w związku, bardzo często zakładnikiem ich ego, ich gniewu i bólu jest dziecko, które zostaje przez ich walkę między sobą bardzo mocno skrzywdzone. Przez to, że jest traktowane jako atut w tej wojnie, jako karta przetargowa. O tym to jest piosenka.
1: Słuchasz transmisji na żywo z Poland Rock Festival w Antyradiu.

0: chciałam bardzo podziękować chłopakom za to, że spełnili moje marzenie. Jestem dzisiaj tutaj z wami po raz pierwszy. Występowałam przed tak cudowną publicznością. Dziękuję wszystkim, naprawdę, serdecznie. Dzięki.
1: Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.

0: Festival. Program prowadzi Bartek Synowiec.
1: 11 minut po godzinie 21. Duża scena rozbłysnęła światłami. Dużo ludzi zebrało się też pod dużą sceną i jeszcze sporo z nich przybywa, bo tam właśnie już za moment zaprezentuje się formacja Dropkick Murphys. Przenosimy się na dużą scenę Poland Rock Festival.
2: Nie mogli do nas przyjechać 2 lata temu, a teraz przed wami. Szanowna publiczności najpiękniejszego festiwalu świata, Poland Rock, Dropkick Murphys!

Słuchasz transmisji na żywo z Poland Rock Festival w Antyradiu.

Dropkick Murphys na Poland Rock Festival na żywo w Antyradiu.

You're very, very welcome. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem Piotr Majak-Szarłacki. Zamieniłem się z moim kolegą Bartkiem za mikrofonem. Jesteśmy na koncercie Dropkick Murphys na najpiękniejszym festiwalu świata. Wracamy na dużą scenę. Wkrótce spotkamy się z pierwszymi naszymi gośćmi wieczornymi. Oni byli już u nas dzisiaj, u Kasprola, ale byli przed swoim koncertem, a teraz do nas wpadną, żeby opowiedzieć, jak się czują po koncercie.

0: chciałem mu przerywać tych ostatnich słów jego listu, ale cudownie się złożyło. Dropkick Murphys kończą, pewnie wrócą jeszcze na tak zwany ten utwór tuż po. Ale zanim oni to zrobią, to zapowiadani goście, moi drodzy, od Arka zacznę, bo on jest nowym głosem u nas. Dobry wieczór, mój drogi.
1: Dobry wieczór.
0: Opowiedz państwu, jak ci się gra w Lipa Lee i od kiedy to robisz?
1: Dostatecznie, bardzo dobrze, celująco.
0: Okej, okay. A od dawna już na tym basie, gdzie tylko da się?
1: Od dawna, tak. Od jakichś 30 lat.
0: A w Lipa Lee od kiedy dokładnie?
1: W Lipa Lee gramy próby od ponad roku. Jakoś tak.
0: No i co?
1: No i bardzo dobrze. Jest bardzo sympatycznie, bardzo
2: wesoło. Ale mi się chciało coś powiedzieć.
0: No to powiedz.
2: No i gówno.
0: Bardzo niemiły artysta, naprawdę. Dobrze, jak się grało bo to był twój pierwszy występ z nimi na Poland.
1: Nie, to był mój trzeci występ.
0: Z nimi, ale
1: tak, trzeci.
0: Tutaj?
3: Ale tu pierwszy.
1: Nie, tutaj pierwszy. A
0: tu właśnie ogóle, o tym mówię.
3: Ważne jest, żeby dosłuchać do końca, co kto mówi.
1: Serio?
0: Co tak.
1: Nie powiesz.
0: Tak, bo potem wychodzą takie kwiatki, że parę osób nie rozumie.
1: Tak, było bardzo pięknie.
0: Dobrze. Luke, a teraz ty mi opowiedz o współpracy z nowym kolegą.
4: Z Areczkiem?
0: Tak.
4: Ja go bardzo lubię od początku, wiesz, kiedy go tylko poznałem, a później jak się spotkałem z Tomkiem, to zaproponowałem Arka. No i sprawdza się, gościu.
0: Liwa, mój skarbie, a kiedy będzie nowa płyta?
3: Tak, oczywiście, pewnie, co ty?
0: Ale już, czy dopiero...
3: Nie, wiesz, na razie wiesz, poświęciliśmy rok na nauczenie siebie wzajemnie i jeszcze mam do zagrania w tym roku kilka koncertów i myślę, że być może zimą, wiesz, wczesną wiosną zaczniemy coś pracować nad czymś dopiero, nie? Bo... Wiesz, jak to jest w życiu, nie?
0: Tak, wiem.
3: No to właśnie.
0: Mam o tym 15 filmów zrobionych.
3: To właśnie, no o to chodzi.
0: Dobrze, a powiedz, jak twoje odczucia pokoncertowe? Po tym dzisiejszym, wiesz, najpiękniejszym festiwalu.
3: Słuchaj, no ja jestem z jednej strony bardzo zadowolony, dlatego że reakcja publiczności była bardzo słodka i miła. Jestem z tego powodu jestem wdzięczny bardzo. Ale z drugiej strony popełniłem sam parę błędów, które mnie irytują, których nie chciałbym popełnić, no ale no niestety, człowiek nie maszyna i dupy daje, no i tyle, no co.
0: No tak, bo u ciebie nie można zrobić tak, że to się wytnie.
3: No. Chyba, żebym miał czyraka, ale to nie mam.
1: Albo pieprzyka.
0: Dobrze, a kiedy wygracie i gdzie najbliższą sztukę z nowym basistą?
3: Czekaj, ja ci powiem, bo ja jeszcze mam to tutaj, jak on się nazywa?
0: W Buraku.
3: Gramy w Gdańsku, słuchaj, 8
1: sierpnia, tak, w Teatrze Leśnym. Bardzo fajny, stary teatr. Tak.
3: 22 w Środzie Wielkopolskiej, 28 na Materia Fest w Szczecinku, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I też 6 września będziemy grali taki koncert w Radio Gdańsk, który będzie rejestrowany. Zobaczymy, co tam nam się uda wykachmęcić. I tamten rok to wszystko. Później, wiesz, mam po prostu przerwę, ponieważ jest premiera Illusion nowego, później Drafta Illusion i tak jak mówię, no, koniec roku dopiero będę miał wolny, żebyśmy znowu mogli zacząć grać i pracować nad nowym materiałem.
0: To ja w takim razie mam tylko bardzo słodkie słowa dla twojej sekcji rytmicznej, że będą musieli poczekać na siebie chwilę.
1: Poczekam.
3: Ale oni są doskonali, proszę cię, czekacze. Oni to właśnie się chyba nawet tak urodzili, wiesz, no. Czekacze.
1: My poczekamy i też mamy co robić.
3: Tak.
1: I mamy pomysły, będziemy.
3: Jest jeszcze parę piosenek do ogrania, które trzeba, oczywiście, wiesz, które chcielibyśmy wpleść w setlisty, więc to jest jeszcze dużo roboty takiej, wiesz, no, uczącej, nie? Przyjdzie czas na nowe rzeczy, spokojnie.
0: Dobrze, bardzo panom dziękuję za znalezienie czasu dla Antyradia po raz drugi.
1: Dziękujemy.
0: Chciałem porównać wasze
3: życie.
0: Odczucia
3: przed i po.
0: Dziękuję, że mi pomogliście w tym.
3: Nakręcisz kolejny film.
0: Tak.
4: O, ten...
0: Cały czas kręcę kolejne filmy.
4: Super.
0: A my wracamy, moi drodzy, na dużą scenę.

0: Zobacz, co to był za koncert, moi drodzy! Podziękujcie im! Dla nich teraz wszystkich 100 lat!
1: Moi drodzy, ponieważ oni teraz na dużej scenie będą sobie śpiewali 100 lat i nakłaniali ich do tego, żeby zagrali jeszcze jeden bis, to ja pozwolę sobie na małą prywatę człowieka, który obchodzi dzisiaj swoje urodziny i jest jubilatem, jak 150, moi drodzy. Ach, kocham go na życie uparcie.
0: Dziękujemy!
1: Ja też dziękuję bardzo. Czekajcie, bo dyrektor programu Euro, pozdrawiam bardzo serdecznie. Mówił, żebym schodził jeszcze niżej z dużą sceną, bo nie słychać rozmów wtedy, jak ona się tam drze pod nami. To my się teraz urwiemy z niej w ogóle absolutnie. Rzucimy się na Buddy Guya, który jest jubilatem, kochani.
0: Koncert, jest was ogromna ilość. Jest was dużo!
1: Buddy, that's especially for you.

0: Hity Radio na żywo z Poland Rock Festival.
1: Buddy, that was especially for you. Moi drodzy, tak, Buddy Guy obchodzi dzisiaj swoje urodziny, jest jubilatem, a z nami człowiek, który mam nadzieję dożyje tego wieku. Tak, chociaż nie wiem. Chciałbyś mieć 90 lat? Wyobrażasz sobie czasem, czy nie?
2: Siema, to Dobry Diamond wieczór. Day.
3: Wiedziałeś czy nie?
1: Nie.
3: Wiedziałeś.
1: Nie wiedziałem.
3: To byłem ja.
1: To byłeś ty cały, przez cały czas.
3: Przez cały ten czas to byłem ja.
1: Rozumiem. Możecie państwo zobaczyć Diamond Dave'a na antyradiowym Facebooku. Zamieściłem to zdjęcie mojego ukochanego psa, które mi wysłałeś kilka dni temu.
2: Otóż chciałem się wytłumaczyć. Mogę?
1: Proszę państwa, Dawid Karpiuk, Dziwna Wiosna, wokalista, gitarzysta. Oni jutro zagrają tutaj na dużej scenie, wygracie.
2: Na dużej scenie.
1: Ale jakimś świtem zapłakany, tam 14:00.
2: 16:30.
1: A, 16:30.
2: Świtem zapłakany.
1: Dobrze. Tak, teraz pan chciał coś państwu powiedzieć.
2: Chciałem się przyznać do tego, że od pewnego czasu trollowałem Piotra Makaka Szerłackiego, dzwoniąc do niego w czasie jego audycji, przedstawiając się jako Diamond Dave. W sumie to czasami się przedstawiam jako Diamond Dave, ale on nie wiedział, że to jestem ja.
1: W ogóle nie miałem zielonego pojęcia. Nie zdawałem sobie sprawy.
2: Byłeś taki nawet zniecierpliwiony lekko, że jakiś taki debil dzwoni, nie?
1: Bo nie mówiłeś mi, skąd dzwonisz.
2: Powiedziałem raz, z kosmosu.
1: No to
2: była wskazówka.
1: Nie, to nie. Wskazówka. Mnie Mielec, Opole, takie wskazówki. Nowy Jork. O, przecież nas słuchają na całym świecie, człowiek.
2: Kosmos.
1: I nagle. Dobrze, jak się czujesz? A gdzie jest w ogóle reszta zespołu?
2: Reszta zespołu, Wojtek śpi.
1: Okej.
2: Albo pisze nuty być może w hotelu. Majki, Michał Muniz, perkusista, gdzieś poszedł. Ja chciałem, żeby on tu był, ale on po prostu gdzieś poszedł. Jesteśmy tutaj tylko ja i moja miłość Cedera.
1: Powiedz jeszcze raz, bo uciekłeś.
2: Ja i moja miłość Cedera Koźmińska. Dzień dobry.
1: Dobry
2: wieczór.
1: Jak
2: się pani czuje?
4: Bardzo dobrze, dziękuję.
2: Idealnie. Czyli mamy tutaj taki właściwie, mamy tutaj pewien skład dziwnowiosenny, ale wiesz co, powiem ci, że
1: to ja niczym nie gram.
2: Nie mogą się doczekać, nie mogą się doczekać, aż ci to powiem, że jestem Diamond Dave'em i że ty się nie skapnąłeś. Ale wiesz co, teraz uprzedzam cię, będę używał innych pseudonimów.
1: Artystycznych, dobrze. Ale jakąś, używałeś jakiegoś tego modulatora dźwięku do zmiany głosu?
2: Czy... Co ty w życiu? Mówiłem, kolega, zaraz. Siema, to Diamond Dave.
1: A teraz cię rozpoznaję.
2: Ale ja może o 16:30 na dużej scenie i zrobimy taki... Przeklinamy o tej porze, czy nie możemy? Zrobimy taki rozpierdol, że tylko miłość, przyjaźń i rock and roll.
1: I muzyka, i antyradio ponadto. A jak będziesz wychodził ze swoją dziewczyną, to zróbcie tak, żeby przejść tam, żeby od tamtej strony zobaczyć nasze studio. Pokazałem to państwu, bardzo dziękuję. Dostałem od fana karton. Ustawiliśmy go sobie w oknie. Ludzie nas kochają i to jest naprawdę budujące.
2: Ale poczekaj, bo teraz w takim razie, skoro jestem tak, że jesteśmy tutaj razem, to ja będę robił wywiad z tobą. Co ty na to?
1: Ty będziesz wywiad ze mną?
2: Tak, chciałbym ci zadać kilka pytań.
1: No Jezu, strasznie męczący jesteś. Poczekaj, bo tutaj poprzestawiali mi miejsca, w których miałem... Dobrze. Pytaj, proszę, pytaj, zadaj mi pierwsze pytanie.
2: Jaki jest twój kochany zespół rockowy? Nie musisz mówić Dziwna Wiosna, spokojnie.
1: Bad Brains.
2: Bad Brains.
1: Ale są trzy w zasadzie. Bad Brains, Living Color i 24/7 Spice. To jest
2: A jaka
1: święta
2: płyta życia?
1: Quickness, Bad Brains.
2: A jaka jest książka życia?
1: 100 lat samotności.
3: Ten, jaki romantyczny.
1: Romantyzm mnie zrobił dziecko, ja jestem z tych romantyków. Dobrze, proszę państwa, zapraszam bardzo serdecznie pod dużą scenę jutro. Jeżeli was tutaj jeszcze nie ma, to liczę na to, że uda wam się dojechać. Już trzymam za to kciuki. Dziwna Wiosna zagra na najpiękniejszym festiwalu świata. Bardzo wam dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Nie poróbcie się za bardzo.

You got it? It's easy, man. You guys sing all kinds of shit.

0: Hit Radio na żywo z Poland Rock Festival.
1: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Podejrzewam, że możemy uznać występ zespołu Godsmack na żywo na najpiękniejszym festiwalu świata za zakończony. W takim razie, jeżeli nam się uda, korzystając z tego jeszcze, że działamy przed północą, to 30, moi drodzy, ukazał się taki koncert Unplugged. On się ukazał w 1996 roku, 30 lipca. Alice in Chains. Rzucimy się na wszystko tamże właśnie. Mam nadzieję, że...

0: Antyradio. Na żywo z Poland Rock Festival.
1: To ja, proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę. Stosunkowo udanej nocy. Chciałem Państwu życzyć z najpiękniejszego festiwalu świata. Piotr Machach-Szarłacki. Mamy tutaj trzy paciorki. Padły, żeby śpiewać, ale dzisiaj to się nie uda. Mamy pewne problemy. Oczywiście przewalczymy je. Zapraszam Państwa na jutro. Tomek Kasprzyk, potem Bartek Synowiec, potem znowu ja, między innymi koncerty, wygłupy, Poland Rock Festival w filmie kręconym non-stop, puszczanym przez zwariowane nasze internetowe media. Tam wiecie, te Instagramy i Facebooky. Zaglądajcie tam, bardzo proszę. Dobrze. Życzę Państwu stosunkowo udanej nocy. Do usłyszenia. Do jutra.

szereg i rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnością.